modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: około pomiędzy
1: 1 200 000 tysięcy. Mamy dwa rodzaje projektów, projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe. Podział środków finansowych jest 50/50, czyli 2 615 000 na projekty ogólnomiejskie i taka sama kwota na projekty osiedlowe. Podział środków finansowych na projekty osiedlowe wynika z liczby mieszkańców na danym osiedlu oraz powierzchni danego mieszkańca na dzień 31 grudzień 2025. Zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do śledzenia strony internetowej budżetu obywatelskiego bo.nowysacz.pl. Projektami

powierzchni danego mieszkańca na dzień 31 grudzień 2025. Zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do śledzenia strony internetowej budżetu obywatelskiego bo.nowysocz.pl. Projektami

Podstawowe zasady składania projektów, bo nie ukrywamy, że w stosunku do lat wcześniejszych te zasady nie ulegają zmianie, więc znacząco tutaj nie trzeba będzie się dokładnie zapoznawać z nowymi zasadami. Czyli najważniejszą kwestią jest, kto może złożyć projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Mówimy tutaj o tym, że budżet obywatelski może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, znaczy projekt w ramach budżetu obywatelskiego może złożyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza, niezależnie od wieku. Oczywiście musi pamiętać, aby być zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie Nowego Sącza, bądź w przypadku, gdy osoba zamieszkuje Nowy Sącz, jednak tego meldunku nie ma, musi pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta, to jest na Rynek 1. Wzór takiego oświadczenia oczywiście jak co roku można pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Projekty, tak jak wspomniałam, może złożyć niezależnie od wieku każdy mieszkaniec, czyli może również złożyć mieszkaniec niepełnoletni, tylko w takim przypadku musi pamiętać o dołączeniu zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział tej osoby w budżecie obywatelskim. Również wzór takiego formularza, takiej zgody należy pobrać ze strony bo.nowysacz.pl. Jak można złożyć projekty? Projekty jak co roku będzie można złożyć i można już składać w dwojaki sposób. Klasycznie w wersji papierowej poprzez wypełnienie formularza wydrukowanego czy też formularza w wersji edycyjnej na komputerze, który należy kolejno po wypełnieniu złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, bądź elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Aby wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, należy bardzo szybciutko utworzyć konto w systemie poprzez podanie adres e-mail. Na podany adres e-mail wysłany zostanie link aktywizacyjny. Po kliknięciu w ten link system pozwoli wnioskodawcy zalogować się do systemu i w tym systemie należy wypełnić takie same pola jak w formularzu papierowym informujące o złożeniu projektu i ten formularz po prostu wypełnić elektronicznie i złożyć swój autorski pomysł na Nowy Sącz. W przypadku, gdy ktoś decyduje się na złożenie projektu w wersji papierowej, oczywiście wzór formularza jest dostępny na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Również dysponujemy takimi formularzami wydrukowanymi w Biurze Aktywności Obywatelskiej, więc każdy mieszkaniec, który oczywiście nie ma możliwości wydrukowania, może zgłosić się do biura przy ulicy Jagiellońskiej 14 i taki formularz wraz z stosownymi załącznikami również możemy przekazać mieszkańcowi. O czym pamiętać? Jak co roku oczywiście do formularza wnioskodawcy muszą dołączyć listę poparcia. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt ogólnomiejski, lista poparcia musi być poparta przez 20 mieszkańców Nowego Sącza. Oczywiście nie wliczamy do tych osób popierających wnioskodawcy. Natomiast w przypadku projektu osiedlowego lista poparcia musi być poparta przez jednego mieszkańca Nowego Sącza bez względu na osiedle. Również nie wliczamy do tej listy poparcia wnioskodawcy. Tak jak wspomniałam wcześniej, w przypadku, gdy projekt chce złożyć osoba niepełnoletnia, konieczne jest również dołączenie zgody rodzica czy też opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w budżecie obywatelskim. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie chciał złożyć projekt na terenie instytucji miejskiej bądź na terenie niebędącym własnością miasta, konieczne jest dołączenie do takiego projektu stosownej zgody czy też oświadczenia o gotowości do współpracy. A taką zgodę wnioskodawca osobiście sam musi zwrócić się do danego podmiotu czy też do właściciela danego terenu o taką zgodę, którą musi kolejno przedłożyć do projektu. Tak dla przypomnienia, w przypadku terenów niebędących własnością miasta można wyłącznie realizować projekty miękkie. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju festynach, piknikach czy też zajęciach sportowych albo wszelkiego innego rodzaju działaniach miękkich. Nie ma możliwości realizacji na terenie niebędącym własnością miasta projektów inwestycyjnych. Gdy wnioskodawca jednak decyduje się złożyć projekt w wersji elektronicznej, dochodzą do niego dodatkowe obowiązki, czyli musi te zgody, które dołączył, czyli listę poparcia oraz oświadczenie o gotowości współpracy.

0: przedłożyć w terminie 3 dni do dnia zgłoszenia projektu na dziennik podawczy te w wersji papierowej stosowne do oświadczenia. Czego mogą dotyczyć projekty? Tak samo jak w latach ubiegłych, projekty muszą wpisywać się w zadania własne miasta i oczywiście muszą być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. A dotyczyć mogą zarówno działań inwestycyjnych, mówimy tu o wszelkiego rodzaju remontach chodników, dróg, czy też doposażenia placów zabaw, które już istnieją, a które wymagają takiego doposażenia, czy też budowy nowych placów zabaw, czy boisk sportowych, siłowni zewnętrznych, czy też rozbudowy jakichś skwerów, tworzenia parków kieszonkowych, jak tutaj w ostatnim czasie są takie parki tworzone na naszym Nowym Sączu. Możemy też doposażyć miasto w nowe ławki, kosze na śmieci, czy też oświetlenia albo stojaki rowerowe. Oczywiście projekty mogą dotyczyć również działań miękkich. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju działaniach społecznych, czyli w warsztatach, zajęciach dla seniorów, dla dzieci, czy też festiwali, wystaw, o imprezach, festynach. To już pomysł wnioskodawcy, co by chciał zrealizować na terenie swojego siedla. Bądź możemy też ukierunkować swój projekt w kierunku działań związanych z ochroną środowiska przyrodniczego. Dotyczy to poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zielonych na terenie Nowego Sącza. Tak jak co roku musimy pamiętać o tym, że na poszczególne osiedla przypisana została poszczególna kwota, która jest przeznaczona na dane osiedle. I ta kwota też również ma znaczenie przy pisaniu projektu, ponieważ ona musi stanowić maksymalny koszt danego projektu. Nie ma możliwości, aby na danym osiedlu tą kwotę przekroczyć, żeby projekt na danym osiedlu przekroczył tą kwotę, ponieważ nie będzie spełniał on wymogów formalnych.
1: Szanowni Państwo, w imieniu prezydenta miasta Nowego Sącza, pana Ludomira Hanzla, zapraszam mieszkańców Nowego Sącza do składania projektu do budżetu obywatelskiego. Przypominam, ostateczny termin to jest 18 maja bieżącego roku. Ogłoszenie wyniku nastąpi 14 sierpnia tego roku. Zapraszam serdecznie. Przypominam, w Nowym Sączu mamy 25 osiedli i składamy

0: Serdecznie zapraszam do składania projektu. Do każdego projektu musi być przygotowany kosztorys, czyli poszczególne elementy danego projektu muszą być oceniane finansowo i kwota musi się mieścić dokładnie w kosztorysie na dane osiedle, która jest. Te kwoty są umieszczone na stronie bo.nowysacz.pl. Jeżeli jest zawyżona kwota, wnioskodawca jest proszony o weryfikację danego projektu. Jeżeli na danym osiedlu jest kilka projektów, to nie ukrywam, że jest niesamowita konkurencja i mieszkańcy się mobilizują. Natomiast jeżeli na danym osiedlu jest tylko jeden projekt, to nie ukrywam, że ilość osób głosujących jest minimalna. Dlatego zachęcamy do składania projektów po kilka na dane osiedle. Pamiętam takie lata, gdzie do godziny 24 danego roku do końca była wielka rywalizacja i czasami kilka głosów miało decydujący wpływ, który projekt na danym osiedlu wygrywa. I do to zachęcamy. To jest budżet obywatelski, czyli obywatele decydują, co na danym osiedlu będzie realizowane.
1: Szczegóły są na bo.nowysacz.pl. Czas na złożenie pomysłu mamy do 18 maja. Liczą straty i załamują ręce. Mowa o sadownikach z gminy Łącko koło Nowego Sącza w Małopolsce. Wszystko przez wyjątkowo zimne noce, których w ostatnich dniach było kilka. Mróz uszkodził wiele drzew owocowych, głównie jabłoni i czereśni. Straty są ogromne, mówią sadownicy.
2: Tegoroczne przymrozki są bardzo dotkliwe dla sadowników w całej Polsce. Jerzy Koza, sadownik z Łącka. W wielu regionach, w tym naszym, temperatura spadła poniżej nawet 8 stopni poniżej zera, co będzie miało przełożenie bardzo duże na spadek produkcji w całej Polsce. W moim sadzie również widzimy skutki tych przymrozków. Wiele kwiatów i pąków jest po prostu uszkodzonych. To będzie się wiązało z dużym spadkiem produkcji w porównaniu do poprzednich lat. To też pokazuje, jak bardzo nasza produkcja sadownicza jest uzależniona od pogody i niewielki mamy wpływ na to, jakie tak naprawdę będą plony. Wszystko zależy od pogody. W naszym regionie tutaj przymrozki przyszły zaraz przed kwitnieniem, więc kwiaty jakby teraz na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest w porządku, jednak jak zobaczymy wewnątrz kwiatów, pręty i pędy są po prostu przemarznięte, są czarnego koloru i jakby wszystko będziemy teraz starać się jak najwięcej owoców uratować i będziemy stosować różne zabiegi chemiczne, które może w jakimś tam stopniu pomogą rozwinąć się tym owocom, jednak spadki będą w produkcji bardzo duże. Procentowo bym powiedział, że przemroziło około 70% owoców. Patrząc na to, jak duże są przymrozki w całej Polsce, to spadek produkcji będzie bardzo duży, co będzie się wiązało z dużym wzrostem cen owoców w całym kraju. Niestety z takimi przymrozkami ciężko jest walczyć. Wielu sadowników próbuje rozpalać różnego rodzaju ogniska, są różnego rodzaju sposoby, zraszacze nadkoronowe, które próbują jakby przeciwdziałać tym przymrozkom, jednak efekt tego nie zawsze jest taki, jakby się oczekiwało.
3: Czereśnia w tym roku ucierpiała praktycznie 100%. Widzimy, już były zalążki, owoce były, się wykształtowały, były zapylone, ale nie znajdzie w ogóle dobrej czereśni. To jest wszystko przemarznięte, widać, że już jeszcze parę dni i to wszystko będzie opadało. Mróz był tutaj dosyć duży, praktycznie 8 stopni, 7-8 stopni. Trwało to przez 5 godzin. Walczyliśmy z żywiołem, jak gdyby. Polewaliśmy wodą, trochęśmy palili nawet w sadach, żeby to ogrzać, ale jednak to nic nie pomogło. Wszystko jest przemarznięte. Kazimierz Różnaczy, gmina Łącko. Jesteśmy w sadzie czereśniowym, który bardzo ucierpiał z przymrozków. Trudno to nawet nazwać przymrozkami, to był mróz. On był w granicach 7-9 stopni na minusie. Walczyliśmy przez całą noc, polewaliśmy wodą, między innymi trężeśmy jeździli takie mobilne ogniska na przyczepach, ale praktycznie to nic nie dało. Przegraliśmy żywiołem. Rok będzie bardzo ciężki, bo ponieśliśmy już dosyć dużo kosztów, zabiegów, żeśmy trochę wykonali. I mimo to, że nie będzie plonów, zabiegi trzeba będzie dalej wykonywać, żeby utrzymać dobrej kondycji te drzewa. Na pewno wysokość odszkodowań, nie wiem, nie chcę tutaj wyciągać jakichś wniosków, ale na pewno nam to nie pokryje, ponieważ środki ochrony roślin bardzo podrożały. Wiadomo, olej napędowy i wszystkie inne rzeczy czynnik ludzki jest tu bardzo drogi.

0: chociaż żeby trochę zrekompensować, ile się da, to będziemy próbować. Jak dostaniemy oczywiście środki i kiedy te środki przypłyną, czy nie będzie tak, że te środki przypłyną dopiero za rok, a tutaj trzeba teraz już stosować środki, tym bardziej jest to wszystko przemrożone, a mimo to trzeba ponosić koszty. Bardzo ciężko, bo kredyt to ma to do siebie, że trzeba go spłacić. I teraz zaciągnąć kredyt na przyszłą produkcję i teraz w tym roku nie będzie plonu, a jaka jest gwarancja, że za rok o tej porze to samo nie powstanie. I może być kumulacja tego kredytu, a zresztą banki też patrzą na rentowność, płynność i czy to osoby. I to nic, że chce wziąć kredyt, ale czy jeszcze bank mi tego kredytu udzieli. Większe, praktycznie cała gmina jest przemrożona w granicach 90-100%, może i więcej, może i ciutki, ale generalnie będzie tragedia. Owoców nie będzie w gminie Łączku, czy jabłek, czy leśni, to będzie bardzo ciężko. Tyle będzie, że będzie to wszystko drożej, ale życie nie zna pustki i będą sprowadzone, tylko na pewno będzie dla konsumenta drożej, bo sam przywóz tego, dystrybucja, a tak to mieliśmy bezpośrednio w sadu, w rolnikach było to dużo taniej i wiadomo, jeszcze lepszej jakości mieliśmy te nasze owoce.
1: Gądek Krzysztof, Czarny Potok, sadownik. No wie pan, to ten mróz, który wystąpił w przeciągu tych 4 dni, to najgorszy był dzień ze środy na czwartek, kiedy ta temperatura spadła tutaj do minus 6 stopni. I najgorsze jest to, że to nie był przymrozek, tylko to był mróz, regularny mróz, który występował między godziną 10 a 5, 6 rano. Kulminacja tej niskiej temperatury była między 3 a 5 rano. W tej chwili jesteśmy w pełni kwitnienia, więc musimy jeszcze chwileczkę poczekać, żeby to dokładnie ocenić. Natomiast wie pan, te skutki, negatywne skutki mrozowe, które wystąpiły, dodatkowo potęguje susza, która występuje w naszym rejonie. Tutaj deszcz nie padał już praktycznie 2 miesiące. I proszę powiedzieć, jak sucha zima jest, aż pylista. Gdyby w tej wody wilgoci było więcej, prawdopodobnie by te skutki mrozowe były troszeczkę mniejsze niż będą. Ja bym tu jeszcze poczekał z oceną, dlatego że te zawiązki, które zostały, które są w tej chwili, pszczoła po nich chodzi, są zapylane, one są bardzo słabe. To widać, jak się począł się gałązką, że on to wszystko leci. No mówię, gdyby była wilgoć, to prawdopodobnie by to było zdecydowanie lepiej. Zawsze było, mówiło się o przymrozkach, prawda? Mówiło się o zimnych ogrodnikach, ale żeby regularny mróz występował, no bo to trzeba powiedzieć, że to był regularny mróz. I on nie występował przez 15-20 minut, tylko to trwało kilka dobrych godzin. W naszym rejonie ludzie w różny sposób zabezpieczali te sady. Niektórzy palili ogniska, niektórzy palili, są takie specjalne świece zadymiające. Niektórzy jeździli z opryskiwaczem i pryskali, żeby to woda, żeby ta w jakiś sposób ochroniła te zawiązki. Natomiast no, u nas nie ma tych systemów nadkoronowych do zraszania. One występują bardziej w rejonie Grójca czy w rejonie Lubelszczyzny. Natomiast u nas tego nie ma, więc no, nie mamy zbyt wielkiego wyboru, żeby się bronić przed tym mrozem. Zawsze było tak, że ten mróz występował gdzieś lokalnie. Czy to był Grójec, czy to była Lubelszczyzna, czy to był Sandomierz. To przed tak 3 lata temu, że to był Sandomierz. 2 lata temu była bodajże Lubelszczyzna. Grójec chyba tam 3-4 lata temu też. Natomiast u nas to było bodajże też chyba 4 lata temu i to było punktowo. Ten mróz występował punktowo, a w tej chwili występował na terenie całego kraju. Polska była, że tak powiem, kulminacyjnym punktem na mapie Europy, bo mówi się o Ukrainie, że tam też wystąpiły, ale ten język tego mrozu był bardzo wąski i tam z tego, co ja wiem, to nie ma specjalnie jakichś tam strat. Natomiast w Serbii się nic nie stało, na Węgrzech niewiele, przede wszystkim Turcja jest idealnie. A dla tych, którzy żyją wyłącznie z sadownictwa, to będzie bardzo ciężki rok. Bo nawet jeśli coś na tych drzewach zostanie, to prawdopodobnie będą to znamiona pomrozowe na nich występowały lub też zniekształcone będą owoce. Więc będzie ciężko przeżyć. Najgorsze jest to, że jesteśmy w okresie kwitnienia, czyli jesteśmy tak jakby praktycznie przed sezonem uprawy tych jabłoni i musimy do końca okresu wegetacji dbać o te jabłonie tak, by normalnie jabłko na nich rosło. Czyli musimy zapewnić im nawożenie odpowiednie, musimy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed chorobami i szkodnikami, więc nakłady są cały czas. Natomiast dla rynku konsumenckiego oczywiście w jakiś sposób to na pewno się przełoży na rynek konsumencki, aczkolwiek no, trzeba przyznać, że po prostu w Polsce mało promujemy tego jabłka i tego jabłka jest naprawdę z roku na rok coraz mniejsze spożycie. I tu jest problem, bo uważam, że jabłko to jest jeden z najzdrowszych owoców, które występuje w naszym rejonie i nasze organizmy są przystosowane do spożywania przyswajania tych witamin, które są w jabłkach. Natomiast dla branży przetwórczej to będzie bardzo, bardzo zły rok. Dlatego, że jabłko to jest podstawa w przetwórstwie, a będzie go na pewno zdecydowanie mniej niż w tamtym roku. Tak, my jesteśmy dopiero na początku okresu wegetacji. Teraz w czwartek bodajże zapowiadają jakieś tam deszcze, ale już na zachodzie deszcze, burze z gradami. Więc tutaj jesteśmy naprawdę na początku dopiero. Mamy jeszcze cały maj, cały czerwiec i cały lipiec. Mamy trzy pełne miesiące, gdzie mogą wystąpić anomalia pogodowe związane właśnie z wichurami, a przede wszystkim z gradem.
2: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. No niestety kolejny rok doświadczamy tej doli i niedoli natury i pogody, która wpływa na dole sadowników, a w tym roku wygląda, że mocno na niedole. I nie tylko ostatnie dni kwietnia, ale też mam wrażenie, że jeszcze i początek maja tutaj dołoży złego w tym wszystkim. Te informacje, które płyną z terenu, są bardzo, bardzo niepokojące, bo poczynając od dzisiaj przyjmujemy już wnioski, te szkodowe, mówiąc w uproszczeniu, natomiast sygnały mówią nawet i o 100% szkód. To jest naprawdę rzecz bardzo poważna i trudna. Ścieżka, można powiedzieć, jest już z grubsza przećwiczona poprzednimi laty. To jest marne pocieszenie, że mamy w tym doświadczenie. My jako samorząd w tym momencie robimy swoje, czyli na ten sygnał, o którym Pan wspomniał, idący z góry, przystępujemy do przyjmowania wniosków. Przyjmujemy to wedle procedury też już od lat znanej. Też takową informację za chwileczkę puścimy poprzez stronę internetową i też social media, ale i pewnie też najbliższą niedzielę będziemy, mówiąc, my mam na myśli samorząd łącki, posiłkować się księżmi, żeby ta informacja w miarę dotarła do wszystkich, którzy tę informację mieć powinni. Więc pierwsza tura to jest składanie wniosków stosownych do Urzędu Gminy w Łącku, a później już komisje szacujące, powołane oczywiście w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim i też w tym układzie od lat niezmiennym zarówno pracownicy ODR, jak i też potencjalnie wydelegowani z Urzędu Wojewódzkiego, no i na pewno pośród naszych pracowników postaramy się na tyle, ile to możliwe, wydelegować taką liczbę, aby ta procedura szacowania już w terenie przebiegała sprawniej, aby jak najszybciej tę procedurę, która na miejscu się dzieje, mieć za sobą i stosować protokoły, przesłać dalej. A co dalej z tym będzie się działo, to już tutaj samorząd jest gminny, zdany na dole i też decyzje, które będą z góry płynąć, czytaj no pieniądze, bo mówiąc wprost, trzeba o tym powiedzieć, bez pieniędzy tutaj sadownikom w sporej części pewnie będzie się ciężko w tym roku wykaraskać z tych problemów, które niestety się mocno rysują. To będzie troszkę wróżenie z fusu. Wspomniałem, że informacje, które płyną od kilku dni, mówią nawet o 100% szkód, które miałyby się zadziać, no to by pokazywało, że ta skala w tym roku jest ogromna. Jeśli by szacować tutaj w sensie ilościowym, to będę bardzo ostrożny, ale informacje w tym roku płyną właściwie ze wszystkich stron gminy, bo gdzieś tam takimi falami, pasami to się zdarzało, że część gminy została dotknięta, część nie. Natomiast tu od kilku dni sadownicy mówią i to z różnych zakątków gminy, poczynając od Zabrzeży poprzez Zagorzyn, Wolek, Osnową, Kicznię, czy w drugą stronę Czarny Potok, Szczeresz, a w stronę Katczy, to by znaczyło, że cała gmina została tym dotknięta. Też będę posiłkować się tym, co miałem przyjemność usłyszeć w sobotę podczas święta kwitących sadów w Łososinie, gdzie rozmawiałem. Zresztą to brzmiało też wystąpienie pana wójta Adama Wolaka i w rozmowach z sadownikami tamtejszymi. Pokrywałoby się to niestety z tym, co doświadczam i widzę na terenie naszej gminy. Czyli ta fala przymrozków sięgnęła bardzo szeroko i bardzo mocno. No jeśli mówimy o przymrozkach rzędu minus 7-8 stopni, no to już jest za dużo, żeby mogły sobie z tym poradzić niestety te kwitnące sady. Z jednej strony można by, jeżdżąc po terenie, wnioskować, że jest nieźle, bo tych nasadzeń wciąż jeszcze gdzieś widać przybywa. Są odmładzane stare nasadzenia, usuwane nowe umieszczane nasadzenia, więc to by świadczyło o tym, że nieźle. Natomiast ja absolutnie jestem daleki od takiego twierdzenia, bo myślę, że tu wciąż jeszcze, i to trzeba za to dziękować i ludziom, sadownikom, rolnikom i też Bogu, że im się, tymże ludziom chce, walczą wciąż o to, żeby to, co przejęli, dalej podtrzymać w tej dobrej

się bardzo dobrej kulturze rolnej, bo też pamiętajmy, mówimy o gminie, które pod względem warunków glebowych, to tutaj trzeba naprawdę mocno się natrudzić, żeby wycisnąć z tej ziemi jak najwięcej, bo to jest słabej jakości gleby. Owszem, fajne nachylenie, fajne nasłonecznienie, to wszystko, ten aspekt łąckich jabłek, to wszystko jest prawda, ale to bez pracy i ogromnych nakładów pracy i też środków finansowych to się samo nie zadzieje, więc gdybym miał powiedzieć, jak ja to oceniam jako wójt gminy sadowniczej, jaką jest Łącko, to odnoszę wrażenie, że to jest, i tu nie chcę w jakąś taką troszkę fatalizm wpadać, ale to jest wciąż próba przetrwania, odnalezienia się w co roku na rok coraz trudniejszym rynku. Też nie będę odkrywczy, bo ja o tym wielokrotnie wspominałem i też słychać to z innych zakątków, że problem z następstwem pokoleniowym jest i mam nadzieję, że nie będzie się zaś nasilał, ale ja go widzę, bo ta loteryjność, ta nieprzewidywalność pracy sadowniczej

Też nie będę odkrywczy, bo ja o tym wielokrotnie wspominałem i też słychać to z innych zakątków, że problem z następstwem pokoleniowym jest i mam nadzieję, że nie będzie się nasilał, ale jak go widzę, bo ta loteryjność, ta nieprzewidywalność pracy sadowniczej.

0: Jest przygotowanych około 130 wniosków. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej darmowej usługi, musi zgłosić się do Urzędu Miasta, Rynek 3, tutaj koło postoju taksówek, na pierwsze piętro. Trzeba się zgłosić do pani Małgosi. Ona wydaje takie wnioski i kieruje, co trzeba dalej zrobić. Z usługi można skorzystać w lecznicy Serwin lub w lecznicy Jankisz. Te dwie lecznice podjęły się programu współpracy z miastem. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów i kotów właścicielskich.
1: Czyli takich, które mamy w domach.
0: Tak, te co mamy w domach, jeżeli nie mają chipów. Teraz jest akcja właśnie na chipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Komercyjnie, prywatnie jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo i zaczipowanie zwierzaka, a potem Urzędnik Miasta będzie wprowadzał dane do bazy międzynarodowej, więc cała usługa jest za darmo. Bardzo, bardzo Państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas do schroniska, nie ma tych chipów. A gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela, dzwonimy, piesek ma mniej stresów, właściciele mają mniej stresów, mniej kosztów. Więc wiemy, że psy nasze sądeckie nie są zaczipowane. W większości nie są. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. To jest do wyczerpania zapasów. Przypominam, tylko 220 wniosków, więc warto jak najszybciej korzystać. I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
1: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
0: Tak.
1: Trzeba i zawieźć kota, go do
0: tak, jak już
1: lecznicy.
0: Mamy wniosek, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie mają takiej łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy. No bo wiadomo, dziki kocur może nam narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
1: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy?
0: On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130

0: bardzo szybko rozmnażają. I tu jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również wszędzie są koty i one są pożyteczne, bo łapią te nornice, ale jak jest tego już za dużo, no to są szkodnikami wtedy.
1: Ale niemniej jednak u Was koty czekają na adopcję.
0: U nas koty czekają na adopcję, mamy koty dorosłe, zaczynają się już maluszki. Mamy w tej chwili dwa koty mniejsze i około 6-7 dorosłych. Te kotki można u nas zobaczyć codziennie w godzinach 11-16, w dni wolne od pracy również. No teraz jesteśmy po majówce, bardzo dużo osób nas odwiedziło, żeby zobaczyć koty, żeby pospacerować z pieskami i bardzo Państwa zachęcamy na te spacery. I też apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
1: A każdy może sobie wziąć takiego psa od Was na spacer?
0: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
1: Są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
0: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle. Czy to są pieski agresywne? Tak, one wychodzą tylko z pracownikami. I to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, to one są chętne non-stop, one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami. Zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
1: większym,
0: który jest bardziej taki energiczny.
1: I ma więcej siły.
0: Ma więcej siły, większe potrzeby, no to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać. Więc naprawdę pomoc jest nam potrzebna. Mhm. I to w tygodniu by się nam Państwo bardzo przydali. 16 maja w festiwalu Psy Koty będziemy tam jako jeden z beneficjentów, nasze schronisko, przedstawiać nasze adopciaki, przedstawiać naszą pracę, namiary do nas, więc jeżeli jeszcze jest ktoś, kto nie wie, że jest schronisko, to będzie się mógł troszeczkę o naszej pracy dowiedzieć, o naszych potrzebach. Spotkanie jest 16 maja, to jest sobota, wtedy edukacja w rynku tutaj w Nowym Sączu. Zapraszamy serdecznie wszystkich, żeby nas było dużo, bo będą 4 organizacje, które się opiekują psami, a także kotami. Będą różne konkursy, zabawy. Na pewno miło i wesoło razem wspólnie spędzimy czas. Przyszła wiosna, idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
1: Były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
0: Tak, zdarzają się.
1: Teraz?
0: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już 2 wypadki śmiertelne w naszej historii, właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego

0: zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
1: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
0: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmiję. Miejmy nadzieję, że one to coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren. No, ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.
1: Naszym gościem była Joanna Otto, szefowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu. Śmieci zabierz ze sobą. Tabliczki z takim napisem pojawiły się na szlakach turystycznych w gminie Piwniczna Zdrój na Sądecczyźnie. Szczególnie w miejscach, gdzie sprzątanie jest utrudnione. Władze piwnicznej liczą, że turyści posłuchają i śmieci w górach będzie mniej.
2: To bardzo duży problem, dlatego, bo o ile sprzątanie w ścisłym centrum nie jest problemem i rzeczywiście tutaj, jak mamy takie interwencje, że tych śmieci jest za dużo, no to tutaj możemy bardzo szybko zareagować, to ile w przypadku właśnie takich miejsc jak Jeliaszówka, które są bardzo trudno dostępne, no tam tego typu reakcja nie może być zbyt szybko, dlatego no naprawdę to nie jest tak, że my jakby jakiś odkrywczy nowy pomysł robimy, tylko jest to coś, co rzeczywiście w wielu miejscach już w Polsce obowiązuje. Tyczy się to nawet nie tyle takich miejscowości turystycznych, co miejscowości górskich, gdzie właśnie, tak jak mówię, ten dojazd jest mocno utrudniony i ta reakcja jest ciężka, a ktoś, kto idzie na wycieczkę, ma pełny plecak, no jednak jak wraca z tej wycieczki, coś zje, coś wypije, no to ten plecak jest znacznie lżejszy i wydaje mi się, że to jest już wtedy mniejszy problem.
3: Nie obawia się Pan zatem tego, że zamiast do kosza te śmieci będą trafiać na szlaki? Czy przekonamy turystów, żeby jednak je zabrali ze sobą?
2: Oczywiście na początku może być to coś, co może zdziwić turystów, tych, którzy przyzwyczaili się do tego, że tam takie kosze są, ale tak jak mówię, to nie jest tak, że my wprowadzamy jakiś super nowatorski pomysł. Tego typu rozwiązania już czy w Polsce, czy w Europie istnieją i co więcej, ta nasza zmiana jest właśnie między innymi spowodowana bardzo mocnym takim naciskiem właśnie przede wszystkim tych turystów czy organizacji turystycznych, które właśnie namawiały nas do tego, żeby tego typu rozwiązania wprowadzić, więc tak naprawdę te rozwiązania wychodzą naprzeciw osobom, które po prostu prosiły nas, żebyśmy tego typu rozwiązania wprowadzili. Naprawdę to oczywiście to również jest kwestia bezpieczeństwa i ja myślę, że po prostu to szybko zacznie dobrze funkcjonować, zwłaszcza, że tak jak mówię, te osoby, które często poruszają się po szlakach turystycznych, które często są w górach, same wiedzą i same apelowały do właśnie tego typu rozwiązania. O ile jest coś w samym centrum gminy, gdzie można szybko dojechać, nie jest to problematyczne, tego typu interwencje się zdarzają i staramy się bardzo szybko podejmować. Natomiast w takich miejscach trudno dostępnych po prostu taka interwencja nie może być szybko przeprowadzona, bo ona jest też w różnego rodzaju grafikach, więc myślę, że te rozwiązanie dosyć szybko się przyjmie, a tak jak zaznaczę, to one jest wprowadzane głównie na prośbę właśnie turystów, właśnie stowarzyszeń takich turystycznych, które zajmują się taką turystyką górską, pieszą, no i także radnych.
1: Mówił Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej. Tablicę z hasłem "Zabierz śmieci ze sobą" można już spotkać w kilku miejscach, 5 pierwszych już zamontowano. Jest ich dużo, a może być jeszcze więcej. Mowa o kleszczach, które spotykamy w lasach Beskidu Sądeckiego, na łąkach, w miejskich parkach czy nawet w naszych przydomowych ogrodach. Są one szczególnie niebezpieczne, bo przenoszą groźną boreliozę lub kleszczowe zapalenie mózgu. Można się przed nimi ochronić w bardzo prosty sposób. Mówi Monika Majoch, doktor nauk o zdrowiu z Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.
4: Też nie można dać się zwariować, czyli tutaj potencjalnie nie każdy kleszcz będzie przenosił choroby zakaźne. I w szczególności myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na boreliozę, która jest zdecydowanie najczęstszą chorobą odkleszczową, jeżeli chodzi o nasz kraj, ale także nasze województwo. Tutaj też teren, który zamieszkujemy, czyli Nowy Sącz, okolice.

0: Natomiast w drugiej kolejności to na pewno będzie kleszczowe zapalenie mózgu.
1: Co to znaczy, że nie każdy kleszcz jest groźny, nie każdy kleszcz przenosi te choroby?
0: Prowadzi się różne badania, coraz szerzej tak naprawdę zakrojone, które potrafią określić tutaj na zasadzie takiej statystyki też, jak często kleszcz przenosi, znaczy kleszcze, tak, generalnie przenoszą choroby zakaźne, tak, czy tutaj kwestii krętka Borreli, czy kwestia kleszczowego zapalenia mózgu. I szacuje się, że kleszcze, tutaj szczególnie kleszcz pospolity czy kleszcz łąkowy, będzie przynosił boreliozę tak w okolicach 16%, 20% kleszczy może być faktycznie zainfekowanych boreliozą. Jeżeli myślimy tutaj konkretnie o boreliozie. Także też nie każdy kleszcz, który ujrzymy, także jest na przykład wbity w nasze ciało, w naszą skórę, to też nie można od razu myśleć w taki sposób, że na 100% on będzie zakażony na przykład boreliozą i na 100% my tą boreliozę potem będziemy przechodzić.
1: A co świadczy o tym, że mogliśmy zostać zakażeni właśnie?
0: I tutaj też sprawa nie jest taka prosta. Zwykle tak się mówi, że w około 80% przypadków wystąpi rumień wędrujący. Rumień wędrujący to jest taka zmiana na skórze w miejscu ukucia kleszcza, która początkowo przypomina taki jakby czerwony punkt, natomiast potem... Myślę, że to jest kwestia dni, nawet tygodni, kiedy obwodowo to ta zmiana się rozszerza i przypomina taką tarczę strzelniczą, tak można to porównać. Natomiast niestety nie wszystkich dotyczy rumień wędrujący, czyli można mieć boreliozę, natomiast rumień wędrujący może tak w około 20% przypadków nie wystąpić. Więc tutaj zwraca się uwagę na inne kryteria diagnostyczne, a więc między innymi sam fakt w wywiadzie, to znaczy, że ogólnie, że potencjalnie dana osoba przebywała w takim miejscu, gdzie była narażona na ukłucie czy ukąszenie przez kleszcza, albo że zauważyła na ciele faktycznie wbitego kleszcza i doszło faktycznie do tego ukąszenia, no i wspomaga się dopiero objawy, które występują u danej osoby właśnie potwierdzeniem w testach serologicznych. Ale testy serologiczne to jest taka dodatkowa rzecz, nieprzesiewowa, natomiast tutaj wspomagająca w rozpoznaniu.
1: Po wyciągnięciu tego kleszcza my powinniśmy się na przykład udać z nim do lekarza, żeby ocenił, czy on jest tym kleszczem, który nas mógł zakazić?
0: I tutaj myślę, że warto się powołać na wytyczne Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy jednoznacznie wskazują na to, że nie ma żadnych podstaw, żeby badać kleszcza, że to nie jest dobra droga, ponieważ faktycznie nawet gdyby wykazano, nawet gdyby tego kleszcza przebadano i okazałoby się, że on przenosi krętki Borrelia, to samo ryzyko zakażenia osoby, która została pokusana przez tego kleszcza, to jest maksymalnie okolice 15%. Nawet gdyby ten kleszcz żerował na naszej skórze i faktycznie pozostawał wbity nawet więcej niż 12 godzin, czy nawet dłużej, to i tak to nie jest 100% pewność, że na pewno będziemy chorzy. Także tutaj sam kleszcz nie oznacza, że będziemy chorować.
1: Tak? Pani doktor, idziemy do lasu, idziemy na spacer.

0: gdzie on faktycznie blokuje tutaj, czy powoduje, że kleszcz nie wyczuwa zapachu kwasu mlekowego, który znajduje się w pocie człowieka. Więc, a kleszcz właśnie tutaj o to też opiera swoje wyszukiwanie, tak? Czy czuje, że ofiara się zbliża. Także tutaj to jest właśnie, DET jest bardzo skuteczny, natomiast warto powiedzieć, że też ma swoje skutki uboczne. Nie można na pewno, trzeba uważać, tak, u małych dzieci z tą substancją, u kobiet w ciąży, bo są preparaty, które zawierają różne stężenie tej substancji, więc dla kobiet w ciąży, dla niemowląt czy małych dzieci raczej preparaty z niższym procentem zawartości tej substancji. I tak samo czasem faktycznie odnotowuje się reakcje alergiczne, podrażnienia skóry, więc są oczywiście produkty z inną substancją czynną, na przykład ikarydyna. I tutaj ona tak samo pozostaje skuteczna, natomiast jest faktycznie łagodniejsza dla skóry. Nie ma takiego też zapachu nieprzyjemnego. Także to do rozważenia tutaj, co tak naprawdę kto woli. I jeszcze warto wspomnieć, że nie tylko my możemy zabezpieczać się w formie oprysku skóry, czy tutaj no, w różnych postaciach w zasadzie te substancje czynne my możemy używać pod spreje, maści. Natomiast mamy jeszcze permetrynę, którą my możemy spryskać ubranie. I permetryna to już nawet można powiedzieć, że to jest coś mocniejszego niż repelent, bo to już zabija kleszcza. Tak? To jest taka substancja, która wywołuje porażenie układu nerwowego, między innymi no, owadów, więc tutaj no, jest bardzo skuteczny.
1: W naszym regionie, w regionie sądeckim jest bardzo dużo łąk, bardzo dużo lasów. Gdzie te kleszcze najczęściej można spotkać? Czy to są właśnie te łąki, czy nawet w lesie, idąc na górską wędrówkę, na jeden ze szlaków sądeckich, również takiego kleszcza możemy złapać, możemy go przynieść do domu na skórze?
0: Niestety tak. Czy tutaj nawet górskie szlaki, nawet można powiedzieć, że dość wysokie szerokości geograficzne, czy wysokości, tak? Bo nawet tutaj Babia Góra, tak? Tam nawet na poziomie ponad 1200 metrów nad poziomem morza, to też kleszcze żerują i też właśnie literatura podaje, że się znajdują. W regionie sądeckim jak najbardziej. Tak samo. I tutaj nawet różne źródła różnie podają, czy też w różnych latach, ale cały ten rejon, no to stosuje się tak zwaną metodę flagową, czy pól badawczy, która pozwala nawet określić w przybliżeniu, ile kleszczy na 100 metrów kwadratowych mniej więcej przypada. I na przykład rejon Piwnicznej, było takie badanie, które mówi o tym, że punktowo nawet około 150 kleszczy na 100 metrów kwadratowych przypada. Także jeżeli faktycznie znajdziemy się w miejscu takim sprzyjającym dla kleszczy, chociaż one tak naprawdę no, wszędzie można spotkać, nawet tutaj kwestia przed domem, na trawnikach, miejska zieleń, nie ma reguły, także no jest duże ryzyko, myślę, duże.
1: Tu warto dodać, że nie każdy kleszcz przenosi boreliozę i nie każdy powoduje kleszczowe zapalenie mózgu. Przed kleszczami powinniśmy zabezpieczyć także nasze zwierzęta domowe, a w tym pomogą nam lekarze weterynarii.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. O budowie kolejnych bloków myśli Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Nowe osiedle ma powstać w rejonie Góry Zabełeckiej.
3: No tutaj dwa nasze wnioski właśnie z tamtego rejonu zakwalifikowały się do naboru na kredyt SBC, który był ogłoszony w tamtym roku. Byliśmy na jednych z pierwszych miejsc, jeśli chodzi o ranking wniosków, dlatego mamy te wnioski procedowane dalej. Bardzo bym chciał, żeby były pozytywne decyzje banku jeszcze przed końcem czerwca, tak byśmy mogli, że tak powiem, uzupełnić to finansowanie i gdyby się tak udało, no to wtedy będziemy mogli w drugim półroczu też ogłaszać przetarg.

0: targ na budowę segmentu, nie segmentu, tylko osiedla graniczne.
1: Ile tam mieszkań się znajdzie?
0: Tam będzie ponad 100 mieszkań.
1: Jakiej powierzchni?
0: No tam są mieszkania od 30 kilku metrów do 80, z tego co pamiętam.
1: Też pan tak myśli, że około 2 lat na dokończenie całej inwestycji?
0: No tam możemy zaryzykować taki termin 18 miesięcy, bo tam są troszeczkę łatwiejsze warunki do budowy.
1: To będą bloki 3-4-piętrowe? Jak to będzie wyglądać?
0: W zależności od układu to są albo 3, albo 4 piętra, bo tam jest zapis taki, że wysokość kondygnacji jest uzależniona od tego, czy to jest przy drodze publicznej, czy nie. I po prostu ta różnica w wysokościach jest związana z tym jednym parametrem.
1: I też w pełni wykończone, tak jak ten 29 listopada? Tak, to samo.
0: Tak, to jest te same przepisy, ten sam standard. Mieszkania tylko i wyłącznie na wynajem, bez dojścia do własności, oddawane pod klucz.
2: Mówił Jacek Żelazko, prezes STBS Nowy Sącz. Przetarg na budowę ruszy w czerwcu pod warunkiem, że spółka dostanie kredyt na budowę. Kończy się remont budynku starostwa powiatowego w Nowym Sączu. Od kilku miesięcy trwały tutaj prace. Wymieniono m.in. instalacje elektryczne, drzwi i dostosowano pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3: Bliżej niż dalej, termin miał być do końca czerwca. Myślę, że będzie przed terminem, patrząc na zaawansowanie prac, chociaż nie ukrywam, że wiele rzeczy, które dodatkowo musieliśmy wykonać, co wyszły w czasie prac nieprzewidzianych, a jak zobaczyliśmy na instalacje czy systemy alarmowe, które są z lat 20 lat do tyłu, więc to już nie będziemy drugi raz kłócić ścian, więc tą decyzja była też o wymianie dodatkowych robotek, ale jeżeli chodzi o wykonanie tych wszystkich prac, to wykonawca naprawdę robi to w dobrym tempie, więc spodziewamy się przed terminem zamknięcia wszystkich tematów, tak jak ja tutaj wcześniej już przedstawiałem, winda już funkcjonuje, toalety w tamtej części wszystkie już są przystosowane, też funkcjonują, więc te najgrubsze roboty już są wykonane.
1: A co w ogóle było do zrobienia? Na czym polegały te prace i czego dotyczyły?
3: Prace dotyczyły tak. Pierwszą rzeczą to było dostosowanie urzędu dla niepełnosprawnych, czyli mówimy tutaj o windzie i wszystkich toaletach. To wymagało też przebudowania pewnych pomieszczeń, bo toalety dla niepełnosprawnych są znacznie większe. Dostosowanie drzwi do gabinetu, które też powinny być większe, minimum 90 cm światło dla wózka dla niepełnosprawnych, więc to wszystko wymagało wymiany tych drzwi z kucia. Oprócz tego bardzo istotną rzeczą dla urzędu to jest to, że nie było żadnej pepożki, czyli żadnego zabezpieczenia przeciwpożarowego. No i w tej chwili zostało to przygotowane, zabezpieczone. Są syreny, są położone instalacje zabezpieczenia, przygotowane klapy od wymiany drzwi, tak jak to ma być już zgodnie z przepisami na dzisiejszy czas.
1: Jaki koszt remontu?
3: No tam był koszt remontu około 5 milionów. Przetarg się odbył chyba na, o ile dobrze pamiętam, 4 miliony 900 niespełna, więc tutaj z naszej strony chyba żeśmy dołożyli coś około jeszcze 200 tysięcy dotyczące tych dodatkowych rzeczy. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie na tej ostatniej części, czy coś będziemy jeszcze tam musieli poprawić, ale na razie wygląda, że wszystko jest, że tak powiem, w normie i przed terminem będzie zrealizowane.
2: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaremba. Remont ma się zakończyć w czerwcu. Poprackie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze koło Nowego Sącza czeka na zwiedzających. To nowoczesna wystawa, która opowiada o historii, ale też o współczesności Poprackiego Parku Krajobrazowego.
4: Budynek jest Centrum Edukacji Przyrodniczej oraz nową siedzibą oddziału Zespołu Parków Krajobrazowych. Marek Kroczek, jestem zastępcą dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Budynek ten ma na celu propagowanie ochrony przyrody, kultury, historii terenu Poprackiego Parku Krajobrazowego, przekazywanie ich młodzieży, ale także turystom, którzy odwiedzają te tereny oraz mieszkańcom, którzy będą mogli z tego korzystać, oglądać nasze wystawy, uczestniczyć w naszych zajęciach warsztatowych i ci wszyscy będą mogli poznawać to, co jest najcenniejsze dla Beskidu Sądeckiego. One będą prowadzone przez naszych edukatorów. Będą to zajęcia częściowo warsztatowe, a częściowo takie, które będą związane z oprowadzaniem po tej wystawie, plus przygotowywane są ścieżki edukacyjne, które będą też dla tych turystów i mieszkańców pozwalały na to, żeby tereny Rytra lepiej poznać. Park krajobrazowy to jest taka forma ochrony przyrody, która chroni oprócz przyrody, czyli

0: flory, fauny. Chroni także wartości geologiczne, kulturowe, historyczne i te wszystkie wartości chcemy na naszej wystawie właśnie pokazać. Bardzo brakowało, wielu turystów zwracało uwagę na to, że oprócz tego, że my tą naszą działalność edukacyjną prowadzimy już prawie 30 lat, to brakowało się takiego miejsca, gdzie można przyjść i samemu czasami poodkrywać te najcenniejsze walory parku. Tutaj na tej wystawie zostało to tak przygotowane, że osoba, która zwiedzi tą wystawę, pozyska wiedzę od tego, jak te tereny powstawały, czyli geologicznie, po tym, jak były zagospodarowane od początku, czyli od czasu, kiedy pojawiło się osadnictwo, aż do czasów obecnych, czyli przez pasterzy, którzy tu wypasali, przez łemków, którzy tu byli, ale także przez odkrycie wód mineralnych i uzdrowiska, które na terenie parku się pojawiły. Pokracki Park Krajobrazowy jest największym parkiem krajobrazowym w województwie małopolskim. Liczy ponad 52 tysiące hektarów. Obejmuje swoim zasięgiem 11 gmin i 4 nadleśnictwa plus Leśny Zakład Doświadczalny. Gminy to są gmina Stary Sącz, Rytro, Piwniczna Muszyna, Łabowa Nawojowa, Łącko, Ochotnica, Krościenko i Szczawnica. Bo ona jest przygotowana głównie dla młodzieży, która teraz jest głównie taka multimedialna. To wszystko, dużo rzeczy, młodzież korzysta z telefonów, z internetu, ale tu chcieliśmy im połączyć to, co jest multimedialne z tym, co jest takie manualne. Więc są też elementy manualne, multimedialne, ale jest to połączone tak, żeby on ich zainteresować. Centrum działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 8 do 16. Szkoły będą się mogły zapisywać. Będzie specjalna aplikacja w internecie, gdzie będzie można wybrać sobie dzień, kiedy będzie można przyjeżdżać tu z grupą. Oprócz tego w soboty także będzie to otwarte, więc to jest też otworzone dla turystów.
1: Marcin Guzik, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. To jest jeden z pierwszych z obiektów, które otwieramy w ramach tworzenia sieci Centrów Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska. Drugi obiekt powstaje w Krakowie i tutaj zaprosimy Państwa za mniej więcej rok. To będzie Jurajskie Centrum Edukacji Przyrodniczej. Natomiast trzeci obiekt powstanie w Jastrzębi. To będzie Pogórzańskie Centrum Edukacji Przyrodniczej Eko Małopolska. I w ramach tego obiektu będą przygotowane przestrzeń, żeby odbywały się tam zielone szkoły. Jurajski, czyli związany z Jurą krakowsko-częstochowską, będziemy opowiadali tam o krajobrazie, o tym, w jaki sposób był on naturalnie kształtowany i o tym, w jaki sposób człowiek wpływa na ten krajobraz, czyli zarówno te naturalne procesy geologiczne związane z fauną, florą, będziemy chcieli to pokazać, ale także te związane z człowiekiem i jego oddziaływaniem. Pogórzańskie Centrum w Jastrzębi, ono będzie przystosowane do przyjmowania grup. Tutaj chcielibyśmy, żeby odbywały się tam takie prawdziwe zielone szkoły, żeby grupa przyjechała na tydzień, była w tym centrum i żeby uczestniczyła w zajęciach. Ten obiekt jest położony w środku lasu, tworzymy go wspólnie z Lasami Państwowymi i dzięki temu myślę, że wrażenia z pobytu tam pozostaną z dziećmi na bardzo długo. W ten piątek planowane jest podpisanie umowy na realizację tego obiektu i chcielibyśmy go w ciągu półtorej roku wybudować. Także do rodzin z dziećmi, ale także do grup zorganizowanych. Tam znajdą się dwie sale edukacyjne, jedna dostosowana właśnie do mniejszych dzieci, druga do młodzieży i sala wystawowa. Będzie tam także przestrzeń konferencyjna, gdzie zakładamy, że takie działania promujące konferencje związane z przyrodą, ale także ochroną środowiska pod egidą właśnie Eko Małopolska będą mogły się tam odbywać. Jednym z zadań parków krajobrazowych to jest edukacja. Oprócz ochrony przyrody to także

0: na tacy dla tych trzech obiektów. W chwili obecnej na dwa z nich, czyli na to, w którym się znajdujemy i Jurajskie Centrum, jest finansowanie z Unii Europejskiej, natomiast Pogórzańskie Centrum jest budowane ze środków własnych województwa małopolskiego. Każdy z tych obiektów jest dostosowany do miejsca, w którym się znajduje. Tutaj, ponieważ znajdujemy się w Rytrze, na dole będzie się znajdowała informacja turystyczna, czyli jest to miejscowość turystyczna, tak, więc chcielibyśmy mówić, co ciekawego tutaj można zobaczyć. To krakowskie takie informacje nie będzie miało, będzie przygotowane bardziej na przyjmowanie grup i tam będzie wystawa też interaktywna. Natomiast w Pogórzańskim, ponieważ ono jest w środku lasu, uznaliśmy za stosowne to, żeby las był tym miejscem, gdzie będziemy edukować, w związku z czym tam nie planowana jest wystawa. Będzie sala warsztatowa, ale otwarta na las i to tam chcielibyśmy, żeby większość tych działań się odbywała.
1: Alicja Kicińska i mam zaszczyt pełnić funkcję przewodniczącej Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Jak również jestem nauczycielem akademickim na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nie da się przecenić tego typu inwestycji, dlatego że oprócz takiej lokalnej edukacji, wsparcia dla nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, dzieci na poziomie szkoły podstawowej czy szkół właśnie średnich, gimnazjalnych czy liceów obecnie, również i placówki, jednostki wyższe będą korzystały z tego typu obiektu, ponieważ jest fantastyczna wystawa, która została przygotowana na pierwszym piętrze, jak również jest to obiekt, który będzie wspierał działalność taką też naukową, ponieważ wolontariusze będą pomagali niewątpliwie w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na tym terenie. Beskid Sądecki jest to prawdziwa perła, jeśli chodzi o ciekawostki, o obiekty geologiczne i wiele zajęć również w edukacji wyższej, na studiach wyższych jest prowadzone na tym terenie i niewątpliwie będą też przyczynkiem, aby to miejsce wykorzystać w celach edukacyjnych. No niewątpliwie tak, cała Sądecczyzna jest jednym wielkim takim zapleczem kulturowym, ale również i przyrodniczym. Proszę pamiętać, że 60% wód mineralnych właśnie występuje w rejonie Beskidu Sądeckiego, jak również Poprawski Park Krajobrazowy szczyci się wieloma zasobami przyrodniczymi, nie tylko świata ożywionego, ale również i nieożywionego. Przepiękne pasmo Jaworzyny Krynickiej, jak również Radziejowej. Formy geologiczne, które są, ściągają całe rzesze turystów, ale również i są miejscem organizacji wielu wyjazdów, chociażby zielonych szkół, które są właśnie lokowane w tym miejscu. Także niewątpliwie na tego typu inwestycji wszyscy skorzystamy w bardzo szerokim wymiarze, obecnie, ale i w przyszłości. Niewątpliwie tak, dlatego że poznawanie, nawiązywanie takiej głębszej relacji, ale i znajomości, jeżeli chodzi o zagadnienia przyrodnicze, podejście, rozumienie przyrody, rozpoczyna się już bardzo wcześnie. Poprawski Park Krajobrazowy, jak również Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prowadzi takie akcje edukacyjne już na etapie przedszkolnym. Szkoły mają swoje konkursy, swoje programy i to jest kontynuowane chociażby na moim Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, gdzie w tym roku nawet była olimpiada geologiczna, również w oparciu o działalność, między innymi właśnie tą, która jest prowadzona w ramach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Oj tak, tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te materiały edukacyjne, to bardzo dużo przede wszystkim ma charakter takiego nowoczesnego wprowadzania dzieci i młodzieży w świat przyrodniczy. Są wykorzystywane różne, najnowocześniejsze techniki edukacyjne, za co naprawdę podziwiam osoby, które się zajmują tymi programami edukacyjnymi. Sama wiem, bo w mojej rodzinie najmłodsi członkowie naszej rodziny również z nich korzystają i oprócz takich typowych właśnie wydrukowanych form są również takie interaktywne zabawy, które można później chociażby nawet na ścieżkach turystycznych wykorzystywać. Także wszelaka forma, również i tutaj nie widziałam tej końcowego efektu tej wystawy, będziemy dzisiaj je zwiedzać i jestem przekonana, że wszystkie nasze uwagi całej Rady były wzięte pod rozwagę, jeśli chodzi o przygotowanie tych właśnie wystaw.
2: Grzegorz Skalski, dyrektor Zespołu Szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu. Jako dyrektor Zespołu Szkół, szkoły, w której od ponad 50 lat kształci się leśników, no jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji, bo powstaje nowa siedziba oddziału terenowego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ale zarazem jest to również miejsce, gdzie będzie zlokalizowane Poprawskie Centrum Edukacji, więc będzie tu na pewno szeroka oferta.

0: edukacyjna, która jest niezwykle ważnym wsparciem dla tych działań, które realizujemy w ramach przedmiotów w szkole średniej. Każde nowe miejsce jest tą wartością dodaną. Tych punktów można powiedzieć, że przybywa, ale no fajnie, że z takim rozmachem i tak przemyślana inwestycja powstaje w Rytrze, w regionie, gdzie jest w zasadzie wszędzie blisko, tak, są zlokalizowane sąsiednie gminy, w których są szkoły podstawowe. Stary Sącz też jest blisko umiejscowiony stosunkowo, to jest raptem kilka kilometrów, więc myślę, że z tej oferty, zwłaszcza edukacyjnej, również Starosądecki Zespół Szkół będzie w przyszłości korzystał. No, głównie jeżeli chodzi o kształcenie leśników, to robiliśmy do tej pory tą współpracę z Zespołem Parków Krajobrazowych, oceniam jako bardzo dobrą, trwającą od lat. No a tutaj w tych nowych warunkach, w tej nowej przestrzeni myślę, że to jeszcze będzie na wyższym poziomie.
1: W Rytrze otwarliśmy już formalnie Centrum Edukacji Przyrodniczej, które ma zadanie nie tylko skupiać ludzi, którzy lubią chodzić po górach, lubią spacerować i to w różnym wieku, bo to młodzież i dorośli, ale chodzi o to, żeby połączyć edukację, czyli najpierw przygotowanie tematyczne takich wycieczek, takich grup młodzieżowych, bo przecież mamy nadzieję, że będzie to okazja i będzie to miejsce, które będzie przyciągać całe klasy wraz z opiekunami, którzy powiedzmy udadzą się tutaj busem, autobusem, zostawią ten pojazd, a potem po takim przygotowaniu teoretycznym udadzą się na wycieczkę. To są dzisiaj wymogi czasu, można by powiedzieć, czyli najpierw przygotowujemy teoretycznie młodzież tutaj, korzystając z różnego rodzaju nowoczesnych środków multimedialnych, także do tego, by zwrócić uwagę tej młodzieży, tym spacerującym dzieciom, młodzieży, na to, co najistotniejsze, jakie okazy, flory, fauny są tutaj, na co trzeba zwrócić uwagę, a potem w praktyce im pokazać, tak by ta edukacja przynosiła stuprocentową korzyść. Dzisiaj przekaz werbalny jest za słaby, za mało interesujący. Młodzież podbudowana taką wycieczką z całą pewnością utrwali sobie tą wiedzę, którą wcześniej pozna tutaj, a i atrakcyjność miejsca, bo przecież mamy tutaj nie tylko te ciekawe obiekty przyrody, ale też i kultury, turystyki. Myślę tutaj o pobliskim zamku, który cały czas jest remontowany, jest przygotowany do takiego miejsca, które będzie można odwiedzić i przy okazji dowiedzieć się też i więcej historycznej w czasie takiej wycieczki. A więc takie centra edukacji przyrodniczej, którego pierwsze otwarliśmy już dzisiaj w Rytrze, a będą kolejne, bo są w trakcie budowy w Krakowie, w Jastrzębi, a też docelowo pewnie powstanie za kilka lat podobne w Szerzynach, wypełni nam tą przestrzeń edukacji, dodatkowej, pozytywnej edukacji dzieci i młodzieży Małopolski. Cieszymy się z tego bardzo.
2: Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej w Rytrze działa od poniedziałku do soboty od godziny 8 do 16. Można je zwiedzać za darmo. Nowe miejsce schronienia dla około 600 osób wybuduje Nowosądeckie Starostwo Powiatowe. Takie miejsce będzie urządzone w Nawojowej.
3: Kwestia jest też nowej ustawy, która już od stycznia weszła i obliguje każdy nowy budynek, który będzie projektowany, musi być zaprojektowane też miejsca ukrycia czy schron, bo tak się to dzieli na dwa warianty. Natomiast, tak jak mówiłem na początku, większy nacisk jest na gminy, gdyż gminy muszą zapewnić większy procent zabezpieczenia takich miejsc i tam idą większe środki. Natomiast my oczywiście, jeżeli będzie możliwość taka dostosowania, to będziemy o to zabiegać, tylko nie w każdej szkole da się to zorganizować, to też wynika też z lokalizacji i też z sposobu budowania. Większość tych szkół jednak mamy budowana w innym systemie, więc to wszystko z czasem na pewno będzie w jakiś sposób regulowane. No to powiem tak, w Nawojowej będzie to przy szkole, przy naszej szkole rolniczej, tam powstaje powiatowy urząd pracy i pod tym będzie miejsce ukrycia. Tam jest planowane około 600 osób. No szacujemy, że dokumentacja będzie gotowa gdzieś na koniec sierpnia, no to rozpoczniemy budowę, myślę, że to jeszcze ze 2 lata trzeba będzie poczekać. No takie rzeczy niestety trwają, ustawa weszła rok temu, więc szanowni Państwo, no nikt nie był na to przygotowany, a wytyczne dopiero weszły w styczniu tego roku, więc to też tutaj kwestia projektów, kwestia uzgodnień, to nie są kwestie miesięcy, tylko już mówimy o latach. Powiatowy urząd pracy, jak zapowiadaliśmy wcześniej na początku kadencji, wracamy do tematu, ponieważ my dzierżawimy w tym momencie lokale i też kwestia rozwiązania parkingów.

0: na terenie miasta Nowego Sącza. No, szanowni Państwo, tutaj mamy kwestie, zarówno takie doświadczenie nasze krótkie, jeżeli chodzi o filię komunikacji. No, 54 tysiące spraw w ciągu roku załatwionych na zewnątrz. To powoduje, że jednak mieszkańcy wolą to załatwiać bliżej gmin, bliżej siebie, niż wjeżdżać do Sącza, gdzie mamy ogromne korki. Teraz jeszcze zapowiadane remonty obwodnicy zachodniej i innych tematów. To po prostu będzie naprawdę dla niektórych mieszkańców koszmar, ale niestety będziemy musieli to w jakiś sposób przetrwać. Dlatego też pomysł budowy Powiatowego Urzędu Pracy w Nawojowej wraz z Wydziałem Geodezji i Wydziałem Budownictwa i przeniesienie nadzoru budowlanego, bo taka deklaracja jest, spowodowałoby to, że w jednym miejscu w Nawojowej będziemy mieć potężny budynek, bardzo dużą ilość miejsc parkingowych i załatwienie sprawy w jednym miejscu, a nie, że mieszkaniec przyjeżdża na ulicę tutaj Strzelecką, zastanawia się, jak zaparkować, pół dnia jeździ, potem bardzo nerwowy atakuje, zły, niezadowolony, następnie przejeżdża do nadzoru budowlanego, który jest na drugim końcu miasta, nim tam dojedzie, traci dwa dni, więc to wszystko powoduje pewnego rodzaju zamieszanie, a chcemy to wszystko usprawnić i udogodnienia wprowadzić takie, które by spowodowały, że ludzie będą załatwiać sprawę szybciej, nie trzeba będzie jakichś skomplikowanych tematów dopytywać, przejeżdżać, dzwonić, szukać, tylko załatwiamy w jednym miejscu. Także to jest cel tej kadencji, żeby troszkę ten powiat poszedł naprzeciwko swoich mieszkańców, stąd też urzędomaty, które otworzyliśmy, już dwa są zainstalowane, stąd też wyjście z filiami, stąd też wyjście z prawojazdami, dlatego takie decyzje zapadają w tej kadencji, żeby te kwestie uregulować i też mieć już swój budynek, a nie tylko dzierżawy. No, dokumentacja prawdopodobnie będzie gotowa, tak jak mówię, no, okres wakacyjny, to wszystko też zależy, bo to już mamy swoje doświadczenia, że zawsze jakieś problemy są i zarówno przy budowie, jak i przy projektowaniu, więc no, spodziewamy się, że w następnym roku będziemy dyskutować o rozpoczęciu budowy. To też oczywiście będzie związane ze środkami, czy uda się nam coś z zewnątrz pozyskać. No, bo teraz idą dwie potężne inwestycje, też problem z rozstrzygnięciem przetargu, mówimy o dwóch potężnych mostach, największych przeprawach na terenie powiatu, mówimy o moście na Obidze, mówimy o moście na swojej Strudze. Most na Obidze już trzeci raz przesuwamy termin otwarcia, bo jest taki ogrom zapytań. Temat Piramowicza też nierozstrzygnięty, jeszcze są tematy związane z przepychanką między wykonawcami i ustaleniem ceny rażąco niskiej czy nierażąco niskiej, bo to wszystko trwa, to wszystko wymaga pewnych wyjaśnień, więc też no, patrzmy Państwo, przetarg się rozpoczął w czerwcu czy w lipcu tamtego roku i dobrze pamiętam, na Piramowicza jeszcze jest nierozstrzygnięty, więc to też są tematy dzisiejszych czasów, które są bardzo trudne też dla nas.
1: Mówił starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. W Nowym Sączu trwa wielkie psie dreptanie. To akcja charytatywna, do której mogą dołączyć miłośnicy psów i właściciele czworonogów. Mówi Ewa Surowiak, jedna z koordynatorek.
2: Wielkie psie dreptanie to, tak jak Pan wspomniał, akcja charytatywna. Skierowana jest do wszystkich właścicieli psów i kotów, ale nie tylko, ponieważ osoby, które chciałyby w jakiś sposób włączyć się w tę pomoc, a własnego zwierzaka nie mają, zawsze mogą podejść do schroniska i wyprowadzić psa stamtąd, albo na przykład wyprowadzić psa sąsiada i też w ten sposób do tej naszej akcji się włączyć. O co chodzi? Przede wszystkim właściciele psów i kotów za darowizną w określonej wysokości albo po prostu datkiem, który sami uznają, odbierają w punktach pakiety startowe. Te pakiety startowe upoważniają ich do wzięcia udziału w tej akcji, a przede wszystkim służą temu, żebyśmy tych ludzi widzieli na ulicy. I już ich widać. Ja sama widziałam już kilka takich spacerujących psów z niebieskimi bandanami. Na tych bandamach są numery startowe. Każdy taki numer startowy bierze udział w naszej akcji. Właściciel psa otrzymuje w tym pakiecie poza numerem startowym również zestawy gadżetów, fajne informacje dotyczące tego, całą instrukcję postępowania i może rejestrować te swoje spacery na stronie naszego wydarzenia na Facebooku. Każda taka rejestracja to jest dla nas bardzo cenna rzecz. Po pierwsze, zbieramy jak gdyby kilometry, czyli rejestrujemy informacje o tym, ile kto przeszedł z tym pieskiem. Poza tym chcemy zobaczyć, w jaki sposób fajnie się bawicie i dajecie radość tym swoim zwierzakom, a nasi sponsorzy myślą już o tym, jak to kiedyś nagrodzić na festiwalu, który odbędzie się 16 maja.
3: Jeżeli chodzi o te spacery, to rozumiem, że właściciel psa sam sobie z psem wybiera miejsce, do którego pójdzie, czy którędy przejdzie.
2: Tak, właściciel chodzi z psem tam, gdzie lubi i gdzie chce. Nie musi też tego jakoś specjalnie rejestrować. Wystarczy po prostu, że napisze w poście, że przeszedł z psem 5 kilometrów i zrobił to w jakimś określonym

0: określonym czasie. Nie chcemy tutaj dokładnie tego zliczać, ani w żaden sposób dokumentować, żądać dokumentowania. Po prostu to jest na deklarację i myślę, że to będzie najfajniejsza zabawa.
1: Akcja już ruszyła i potrwa ona do 14 kwietnia, do 14 maja, ale czy są jeszcze takie miejsca, w których te pakiety startowe można odbierać?
0: Tak, oczywiście nadal zapraszamy po odbiór pakietów. Wszystkie nasze organizacje dysponują jeszcze kilkunastoma sztukami, więc jak najbardziej. Pakiety można odebrać jeszcze w schronisku naszym na Kłokach, w schronisku dla bezdomnych zwierząt, w sklepiku schroniskowym, który znajduje się na ulicy Nawojowskiej 29, w TB Edukacja, Rynek 16. Gorąco zapraszamy, bo jeszcze czas na te spacery i na ich rejestrowanie. Tak jak pan wspomniał, jest do 14 maja.
1: No i co? Potem 16 maja wielki finał akcji, wielki finał spacerów, trzecia edycja festiwalu Psykoty, który organizujecie. Co to za impreza?
0: Tak, finałem będzie faktycznie festiwal. Cieszymy się, że festiwal w poprzednich dwóch edycjach cieszył się wielkim zainteresowaniem. Generalnie zdobył bardzo pozytywne opinie, więc kontynuujemy to dzieło. Oczywiście festiwal służy bezdomnym zwierzętom. To jest główna idea i chodzi nam przede wszystkim o to, żeby te bezdomne zwierzęta, które są pod opieką sandeckich organizacji, miały od nas w ten sposób wsparcie. Więc będzie się działo. Czyli będziemy mieli to, co w zeszłym roku, wystawę psów wielorasowych i wystawę kotów. Bardzo zachęcamy właścicieli psów wielorasowych, żeby z nimi stanęli do konkursu i zgłosili się, bo zgłoszenie jest potrzebne. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Festiwal Psy i Koty. A właścicieli kotów zapraszamy do tego, żeby dokumentowali w postaci filmików, jak piękne mają zwierzaki, jakie zdolne mają te kociaki. I jeżeli są podobni do swoich pupili, to też, żeby to udokumentowali, bo takie są trzy kategorie, czyli najpiękniejszy kot, najzdolniejszy kot i kot najbardziej podobny do właściciela.
1: Myślę, że z psami też można by takie coś zrobić.
0: Tak, z psami też mamy oczywiście kilka konkurencji, natomiast chodzi nam o to, że psy jak najbardziej na festiwalu mogą się pojawić z właścicielami, bo tak do tej pory było. Z kotami jest trochę gorzej. Owszem, mieliśmy koty w zeszłym roku, nawet dwa były, natomiast generalnie chodzi nam o to, żeby tych zwierzaków nie stresować taką dużą obecnością psów, więc nie chcemy, żeby właściciele z kotami pojawili się na imprezie, ale jak najbardziej mogą je zgłosić do konkursu.
1: Czyli filmujmy koty, a z psami
0: filmujemy, tak.
1: Osobiście. No i będzie się tam też dużo działo, bo z tego co pamiętam podczas poprzednich edycji była możliwość adopcji psów ze schroniska od nas w Nowym Sączu.
0: Dokładnie, podczas każdej z tych edycji promujemy zwierzęta, które aktualnie szukają domów. Mamy taką piękną ścianę ze wszystkimi podopiecznymi, którzy jeszcze nie znaleźli tego swojego miejsca na ziemi i mamy nadzieję, że osoby, które przyjdą na festiwal, zobaczą tego psiaka czy kociaka na zdjęciu, będą chciały go poznać i znajdą na niego miejsce w swoim domu.
1: W jakich godzinach festiwal się odbędzie?
0: Festiwal będzie się odbywał od między godziną 12 a godziną 17.
1: Zapraszamy tutaj do...
0: Zapraszamy do siedziby TB Edukacja, tak, w Nowym Sączu, w Rynku 16. Będzie się naprawdę dużo działo. Przygotowaliśmy atrakcje dla dzieci, przygotowaliśmy atrakcje dla dorosłych. Oprócz tych konkursów będą różnego rodzaju pokazy, pokaz groomerski, będzie możliwość porozmawiania z behawiorystą zwierzęcym, będzie można się zabawić w robienie mat węchowych, będzie można pograć na sprzęcie e-sportowym, będzie można skorzystać z VR-ów i też bardzo ciekawe rzeczy zobaczyć. Także naprawdę coraz więcej tych atrakcji przewidujemy. Szczegóły pojawią się niedługo na plakatach, a my już dzisiaj serdecznie zapraszamy 16 maja od godziny 12.
1: Finał akcji zaplanowano na połowę maja. Kolejny sezon turystyczny rozpoczął nowosądecki skansen. Oficjalnie ruszył on 1 maja. Na ten rok zaplanowano tu wiele ciekawych imprez plenerowych, zarówno w skansenie, jak i w pobliskim miasteczku galicyjskim. O szczegółach mówi Teresa Ortyl, kierownik Sądeckiego Parku Etnograficznego.
2: Dzień dobry Państwu. Tak jak wspominał dyrektor, trwa wystawa Ślady, Świadomość, Pamięć, Tożsamość, która była zorganizowana z okazji 50-lecia Sądeckiego Parku Etnograficznego. Wystawa mieści się tutaj w gmachu głównym. Zapraszamy do jej obejrzenia do końca sierpnia. I właśnie w myśl tej wystawy i też jako taki wniosek pokonferencyjny, konferencję, która miała miejsce w tamtym roku, chcemy w tym roku położyć taki nacisk na przypomnienie Państwu takich podstawowych zasad zwiedzania i na komfort Państwa zwiedzania.

0: związane z tym, że znajdujemy się w muzeum, co nie jest takie oczywiste. Czasami jak komuś mówimy, że skansen to jest muzeum, to jest lekko zdziwiony. Ta przestrzeń wydaje się taką przestrzenią parkową, która nie podlega wielu ograniczeniom, a tak nie jest, ponieważ znajdujemy się w przestrzeni, gdzie mamy chaty relokowane, czyli zabytkowe, których wyposażenie też jest zabytkowe i cały skansen, zarówno jego chaty, jak i też sposób usytuowania tych chat i prowadzenia dróg, wszystko wskazuje nam na tą XIX-wieczną wieś. Imprezą będzie impreza edukacyjna we wrześniu, na którą też już dzisiaj Państwa zapraszam. Oczywiście jak co roku włączamy się w takie ogólnomałopolskie wydarzenie jak Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Dzień Architektury Drewnianej czy też Europejskie Dni Dziedzictwa. Tutaj konkretne daty pojawiają się w późniejszych terminach. No i oczywiście wszystkie wydarzenia związane z takimi obrzędowymi tradycjami i tutaj koronnym wydarzeniem jest pasterka na zakończenie roku.
1: I od razu przejdziemy do omówienia także naszego programu miasteczkowego, bo rozumiem, że tutaj już ta kwestia została wyczerpana. Także zapraszam serdecznie panią Małgorzatę Łukasik-Kogut.
2: Ja chciałabym przywitać wszystkich bardzo serdecznie oczywiście i w imieniu nie tylko swoim, ale przede wszystkim całego zespołu Miasteczka Galicyjskiego, które to w tym roku, jak i zresztą poprzednie lata też na to wskazywały, przygotowało, mam nadzieję, dość ciekawą, różnorodną ofertę dla Państwa. A w myśl ciekawej anegdoty, którą podsłuchaliśmy kiedyś, jak ktoś powiedział, jeden rozmówca do drugiego, wiesz, ja wybiorę się w tą niedzielę z dziećmi do miasteczka, tam na pewno coś się dzieje. To jest przemiłe i przesympatyczne i bardzo motywujące do działania. Więc wzięliśmy sobie za sprawę honoru, żeby faktycznie podołać i spróbować odpowiedzieć na tę anegdotę. W związku z tym faktycznie dzięki możliwościom, które tutaj mamy od organizatora i możemy sami przygotowywać wiele wydarzeń kulturalnych w myśl promocji dziedzictwa kulturowego. Szczęśliwie dla nas składa się, że miasteczko jest dość miejscem lubianym przez różne organizacje, instytucje zewnętrzne i te chętnie przybywają do nas i realizują swoje przedsięwzięcia, eventy, spotkania w miasteczku galicyjskim, które notabene jest chyba dobrą bazą do tego typu działań, bo zarówno dysponuje salami konferencyjnymi, przepiękną scenerią, przestrzenią zewnętrzną. Maj, czerwiec praktycznie, można faktycznie powiedzieć, że co weekend coś mamy w miasteczku. A to ze sprawą chociażby współpracy z Małopolskim Centrum Kultury Soku, która realizować będzie u nas zarówno Biesiadę Karpacką, jak i Festiwal Orkiestr Dętych, Echo Trombity. Polecam gorąco, przepiękne nuty, przepiękne melodie, które wybrzmiewają w naszym miasteczku. Akustyka tam jest wybitna, więc polecam gorąco. A ten Łuk Karpat też serwuje nam przepiękną kulturę, często taką mniej znaną, ale to wszystko za sprawą Biesiady Karpackiej będziemy mogli zobaczyć właśnie w miasteczku galicyjskim. Polecam Państwu gorąco również działanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które już też weszło z nami w współpracę od kilku lat. I miasteczko galicyjskie w maju, jednego dnia bodajże 16 maja w tym roku, tak to przypadnie, zamienia się w miasteczko dzieci. Bardzo się cieszę na tę współpracę, ona już trwa też kilka lat. To przecudne jest, że to miasteczko galicyjskie też przypadło do gustu właśnie takim organizacjom, które tworzą tam taką aurę dziecięcości i w tym bezpiecznym miejscu przygotowują naprawdę bardzo bogatą ofertę dla dzieci. Cieszymy się bardzo z tej współpracy i już Państwa w imieniu organizatorów serdecznie zapraszam. Promujemy w tym roku również dwa ważne tematy. Po pierwsze pszczelarstwo. W tym roku wybitnie dużo wydarzeń związanych z pszczołami, ekologią. Będzie bowiem zarówno Polski Dzień Pszczół, Światowy Dzień Pszczół, ale w sierpniu na koniec zapraszam na duże święto Małopolski Dzień Pszczół, organizowany we współpracy z Karpackim Związkiem Pszczelarzy, który również będzie u nas jubileusz 50-lecia obchodził w tym roku. Fundacja MADA również będzie świętować w miasteczku galicyjskim z kolei swój jubileusz 30-lecia. Co roku współpracujemy z Wyższą Szkołą Biznesu, promując nie tylko rekreację, sport,

ale przede wszystkim wspomagając tutaj charytatywnie zbiórkę środków finansowych na pomoc, leczenie tych najmłodszych dzieci w potrzebie, więc też staramy się w ten sposób wspierać Wyższą Szkołę Biznesu, która jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia. Jest to jednocześnie piknik, na który również serdecznie zapraszam z wieloma animacjami dla dzieci i bardzo bogatym programem. Oczywiście Dzień Dziecka w tym roku Miasteczko Galicyjskie organizuje 1 czerwca. Przypomnę tylko i tutaj nawiążę też do jednego z głosów i zapytań. Realizujemy Dzień Dziecka od 9 do 14 w dzień powszedni. To nie jest przypadkowe, drodzy Państwo, ponieważ bywały zapytania, dlaczego nie organizujemy tego w weekend albo po godzinach popołudniowych, gdzie jest ono dostępne dla rodzin z dziećmi. Ja szybciutko i krótko odpowiem na to pytanie, ponieważ potem odpowiadamy na nie w mediach społecznościowych, ale też, żeby Państwu jak gdyby wcześniej nakreślić, jaki jest charakter tego wydarzenia i dlaczego tak, a nie inaczej jest realizowane. Otóż jest on głównie skierowany do grup zorganizowanych ze szkół i z przedszkoli właśnie na życzenie, prośby i zapytania tych właśnie instytucji edukacyjnych. W związku z tym te placówki właśnie mogąc przyjść do nas w dzień powszedni i właśnie w takich godzinach, stąd też ta decyzja o realizacji w Miasteczku Galicyjskim Dnia Dziecka w godzinach od 9 do 14. Ja myślę, że jest tyle różnych wydarzeń realizowanych przez gminy, świetlice, parafie nawet, więc myślę, że te weekendowe czy popołudniowe uroczystości z okazji tego pięknego dnia zostawmy. Skansen organizuje, prawda, weekend, Dzień Dziecka poprzedzający, tak, 31 maja, zapraszamy, a my właśnie odpowiadając na te prośby i zapytania ze strony nauczycieli, edukatorów, dyrekcji różnych placówek edukacyjnych, zapraszamy 1 czerwca, to jest poniedziałek, od 9 do 14. Idąc dalej, drodzy Państwo, mamy oczywiście naszą sztandarową imprezę, wydarzenie Zlot Zabytkowych Pojazdów. W tym roku osiągamy już pełnoletność, to jest 18 zlot, jesteśmy pełnoletni i zapraszamy już dzisiaj wszystkich miłośników motoryzacji retro, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. Szczęśliwie to wydarzenie jest coraz szerzej promowane, coraz szerzej i głośniej o nim słychać, tak więc jak w tamtym roku patrzyłam na karty zgłoszenia, kto do nas przyjeżdża, to w ubiegłym roku to było około 7-8 województw już poza małopolskim województwem. I zahaczamy również o Słowaków, Austriaków, o takie przyjeżdżają do nas załogi na te 2 dni, pierwszy weekend sierpnia, więc polecam Państwu bardzo gorąco również to wydarzenie. Z myślą o przyszłych pokoleniach i o tym, żeby podtrzymywać tę tożsamość narodową, edukować w tym kierunku, Muzeum Ziemi Sądeckiej realizuje w Miasteczku Galicyjskim również wydarzenia patriotyczne. To jest 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego, 11 listopada to jest Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. I cieszymy się, że coraz liczniej Państwo przybywacie do Miasteczka Galicyjskiego, aby wspólnie celebrować te święta.

tożsamość narodową edukować w tym kierunku. Muzeum Ziemi Sądeckiej realizuje w miasteczku galicyjskim również wydarzenia patriotyczne. To jest 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego, 11 listopada to jest Dzień Niepodległości, Święto Niepodległości. I cieszymy się, że coraz liczniej Państwo przybywacie do miasteczka galicyjskiego, aby wspólnie celebrować te święta.

poprzez rekonstrukcje historyczne my też przybliżamy najmłodszym te historyczne gdzieś wspomnienia, prawda, scenki, które notabene nie tylko edukują, ale też mocno wzruszają, co mieliśmy okazję zobaczyć 11 listopada ubiegłego roku i bardzo wzruszoną społeczność na miasteczku galicyjskim, a to za sprawą współpracy z różnymi stowarzyszeniami, które te rekonstrukcje historyczne dla nas przygotowują. No i oczywiście nieodzownym to są wszelkie pieśni, przepiękne koncerty pieśni patriotycznych wykonywane tutaj przez orkiestry Dente i tutaj też taki lokalny patriotyzm. My też korzystamy i chętnie współpracujemy właśnie z naszymi orkiestrami dentymi tutaj z okolic, które przyjeżdżają, chętnie muzykują, wykonują te przepiękne zresztą pieśni i w rytm tych pieśni i tych dźwięków słychać, jak na miasteczku rozbrzmiewa śpiew naszych odwiedzających. Żeby Państwu już nie przedłużać, ale zapraszamy na nasze jarmarki. Oczywiście te świąteczne, jak co roku, ale będzie też z nami w tym roku kiermasz staroci, który również Państwo polubiliście i chętnie nas odwiedzacie. No i jarmark Świętej Małgorzaty. To jest kolejna wielkie wydarzenie dwudniowe w lipcu, które w ostatnimi czasy przeniosło się do miasteczka galicyjskiego, ale tam również znalazło przychylny odbiór ze strony Państwa i też chętnie odwiedzacie te dwa dni w lipcu właśnie miasteczko galicyjskie, chcąc przyjść zobaczyć znowu zupełnie inny charakter wydarzenia. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, że poza tymi wszystkimi wydarzeniami, a jest ich jeszcze sporo, bo i święto czekolady i prawdopodobnie będziemy częścią festiwalu Koronka, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pomysłem, zamiarem organizatorów, więc tych wydarzeń jest jeszcze mnóstwo, można by tu jeszcze dużo mówić, ale przede wszystkim chciałam Państwu przypomnieć, że na ulicy Lwowskiej 226 istnieje przepiękne miejsce, jak z kadru filmowego, które nazywa się Miasteczko Galicyjskie i ma wokół rynku galicyjskiego, małomiasteczkowego, usłanymi kocimi łbami, czyli tymi charakterystycznymi kamieniami, ekspozycje w postaci budynków, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze, rękodzielnicze, apteka, poczta, bo okazuje się, że nie wszyscy, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Są jeszcze wśród nas tacy, którzy nie znają tej ekspozycji, więc pięknie się teraz do nich uśmiecham tutaj za pośrednictwem naszych mediów i zapraszam bardzo gorąco, bo czekają na Państwa w każdym z naszych obiektów przewodnicy, którzy chętnie Państwu jako gospodarze tego miejsca opowiedzą o fachu danego rzemieślnika, o miejscu. A myślę, że warto, bo jak sami dobrze wiemy, sama jestem mamą i dzisiaj dzieci oprócz tego, że co, jak szybko wygooglować i gdzie znaleźć najnowsze newsy i plotki, może wartałoby przyprowadzić właśnie do takiego miejsca jak Skansen Sądecki, jak Miasteczko Galicyjskie, żeby trochę wrócić do tych czasów sprzed. Tam było więcej szacunku, myślę, do kultury, tradycji, ale też do osób starszych. Być może warto trochę powspominać, jak to kiedyś u dziadka na wsi bywało. Nie każdy dzisiaj ma do czynienia właśnie ze zwierzątkami, które gdzieś dawniej były zupełnie czymś naturalnym w naszym otoczeniu. Czy chociażby właśnie podglądnąć pracę, albo przynajmniej przyjrzeć się tym narzędziom, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury przodków, i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły, ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały. Ekspozycje w postaci budynków, w których mieszczą się pracownie rzemieślnicze, rękodzielnicze, apteka, poczta, bo okazuje się, że nie wszyscy, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie. Są jeszcze wśród nas tacy, którzy nie znają tej ekspozycji, więc pięknie się teraz do nich uśmiecham tutaj za pośrednictwem naszych mediów i zapraszam bardzo gorąco, bo czekają na Państwa w każdym z naszych obiektów przewodnicy, którzy chętnie Państwu jako gospodarze tego miejsca opowiedzą o fachu danego rzemieślnika, o miejscu. A myślę, że warto, bo jak sami dobrze wiemy, sama jestem mamą i dzisiaj dzieci

0: I oprócz tego, że co, jak szybko wygooglować i gdzie znaleźć najnowsze newsy i plotki, może wartałoby przyprowadzić właśnie do takiego miejsca jak Skansen Sądecki, jak miasteczko galicyjskie, żeby trochę wrócić do tych czasów sprzed. Tam było więcej szacunku, myślę, do kultury, tradycji, ale też do osób starszych. Być może warto trochę powspominać, jak to kiedyś u dziadka na wsi bywało. Nie każdy dzisiaj ma do czynienia właśnie ze zwierzątkami, które gdzieś dawniej były zupełnie czymś naturalnym w naszym otoczeniu, czy chociażby właśnie podglądnąć pracę, albo przynajmniej przyjrzeć się tym narzędziom, na których dawniej pracowano. Niestety nie wszystko było tak łatwo podane, jak dzisiaj to wygląda. Myślę, że dzieci powinny się też trochę nauczyć szacunku i do kultury przodków, i do tej kultury dzisiaj, wobec osób starszych, wobec rówieśników. A ta edukacja właśnie powinna wychodzić z domu, owszem, ze szkoły, ale właśnie z takich miejsc jak nasze, więc gorąco Państwa zapraszamy. Będzie nam przemiło, jeśli Państwo odwiedzicie w tym sezonie nasze oddziały.
1: Mówiła Małgorzata Łukasik-Kogut, kierowniczka miasteczka galicyjskiego w Nowym Sączu. Ulica Piastowska w centrum Nowego Sącza zmieni się nie do poznania. To z okazji Roku Sądeckich Kolejarzy. Pracami na Piastowskiej ma się zająć Pałac Młodzieży. O szczegółach opowiedział nam Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
2: Szanowni Państwo, między rynkiem a ulicą Pijarską jest niewielka uliczka. Nie wszyscy wiedzą, że ta uliczka nazywa się ulicą Piastowską. I ulica ta przylega do jednej ze ścian Pałacu Młodzieży, ściany frontowej. I pani dyrektor, siedząca tutaj obok przy mnie, zaproponowała prezydentowi pewne rozwiązanie, które zmieni całkowicie oblicze ulicy Piastowskiej. Mamy już galerię na Wąskiej, którą nam wypełnia nasz magister Mor z każdego roku innym tematem. W tym roku jest to Sądecki Rok Kolei. I pięknie się przyjęła ta, nazwijmy to, sztuka uliczna, sztuka wystawiana ulicznie. I właśnie wychodzimy znowu ze sztuką, tym razem ze sztuką dzieci i młodzieży, na zewnątrz, na ulicę Piastowską. A jak to będzie wyglądało? To pani dyrektor szczegóły.
3: Ja tylko powiem, że to nie pierwsze przedsięwzięcie takie architektoniczno-plenerowe, które Pałac Młodzieży dzięki panu prezydentowi i panom prezydentom będzie mógł zrealizować, bo przypomnę niektórym, że jesteśmy już posiadaczami pięknego ogrodu, który kiedyś był taką w zasadzie mało wizytową Pałacu Młodzieży, gdzieś tam niszą za murami.
2: Pierwszy park kieszonkowy w Nowym Sączu.
3: Dokładnie, panie prezydencie, a dzisiaj cieszy i rodziców, i dzieci swoim naprawdę pięknem i można tam i eksponować pracę. I stąd też pomysł, rzeczywiście Rok Kolei, kolejarzy podsunął nam tutaj takie rozwiązanie i cieszę się, że ono spotkało się z akceptacją, bowiem akurat w tym roku chcemy tą ulicę w zasadzie jak gdyby przearanżować na taki peron kolejowy, w którym dla dzieci będą ciekawe rzeczy do obejrzenia, ale nie tylko dla dzieci, dla starszych również. Tutaj mamy ten projekt tak pomyślany, żeby oczywiście, kiedy skończy się rok kolejarzy, ta uliczka nam nie umarła i nie stała się smutna, tylko mogła jak
2: Czyli
3: gdyby...
2: Czyli jak galeria na Wąskiej odnawiana co roku.
3: Tak jest, panie prezydencie, z nowym jakimś tematem. Będą tutaj instalacje, tak przewidujemy, że się uda zrobić nad ulicą, takie zawieszane, które będą swoim kolorytem, tym razem mają być to wagoniki i lokomotywa, przyciągać w tą ulicę, ale zaplanowane są też piękne ławeczki, piękne jak gdyby gabloty wystawowe, gdzie będą okazjonalne prace dzieci na różne okazje przez cały rok prezentowane. Więc myślę, że ta uliczka stanie się naprawdę kolorowa, ciekawa, a poza tym dzieci będą mogły tam przebywać z naszymi instruktorami i na przykład robić papierowe pociągi akurat w tym roku, a kiedyś, nie wiem, listy pisać do Mikołaja albo wiosenne kwiatki sadzić. Myślę, że ta ulica rzeczywiście ożyje, zyska, że będzie taka przyjazna dla dzieci i dla ich rodziców.
2: Może podsumujmy to tak, że oddajemy dziecięcej i młodzieżowej kreatywności ulicę Piastowską. Całkowite posiadanie.
3: Piękne podsumowanie, za co bardzo prezydencie, panie prezydencie, jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy.
1: Mówiła dyrektor Pałacu Młodzieży Milenia Małecka-Rogal. Nowy wygląd ulicy Piastowskiej mamy zobaczyć w wakacje. I na koniec tego magazynu

0: jeszcze zaglądamy do Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu, bo tutaj trwają eliminacje do jednego z najstarszych festiwali w naszym regionie. Od 40 lat organizowany jest tu Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek. O jego historii i zasadach opowiedziała nam koordynatorka Małgorzata Mikulska.
1: Tak, oczywiście, to już jest 40 lat właśnie, kiedy dawniej Wojewódzki Ośrodek Kultury, a teraz Małopolskie Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu organizuje, wydaje mi się, ten z najpiękniejszych festiwali dziecięcych, teatralnych, które są w województwie małopolskim, a wszystko to za sprawą Alicji Irli, instruktorki Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, która właśnie w latach 80. prowadziła grupę teatralną Mrówki przy szkole podstawowej numer 3, ale było jej mało i zaraziła, można powiedzieć, Nowy Sącz i instruktorów i osoby, które tutaj właśnie wtedy odpowiadały za kulturę tym, żeby powstał taki festiwal. Festiwal, który ma szczególną formę, ponieważ nie konkurs jest najważniejszy na tym festiwalu, ale właśnie sama prezentacja spektakli dziecięcych, młodzieżowych do 16 roku życia i przede wszystkim nie ocena taka punktowa, nie ocena, nie gradacja miejsc, ale spotkania instruktorów z komisją artystyczną i takie omówienia warsztatowe tego, co oglądali na scenie.
0: Jakby zasady się nie zmieniły, nadal są gminne przeglądy, a potem finał właśnie tutaj na scenie MCK Soku.
1: Dokładnie. Co roku w takim okresie od kwietnia do maja w 13 miejscowościach w województwie małopolskim przeprowadzane są eliminacje powiatowe. W ramach tych eliminacji to są można powiedzieć, przeglądy będące świętem teatru w danym powiecie. Grupy teatralne się tam prezentują, są goszczone przez te instytucje jako ich grupy i spośród nich właśnie komisja typuje zawsze jednego reprezentanta powiatu do tego finału wojewódzkiego, żeby tutaj właśnie reprezentowali to, co się w ich środowisku takim teatralnym, artystycznym dzieje.
0: Czy na przestrzeni lat widać, że te spektakle, które są prezentowane podczas festiwalu, one się zmieniają, że jest jakby ta tematyka idzie z duchem czasu?
1: Tak, na pewno. Oczywiście teatr dzieci i młodzieży lubi wyobraźnię, lubi baśnie, lubi bajki, więc mamy bardzo dużo tego klasycznego repertuaru, bo też teatr dziecięcy to nie jest tylko teatr, gdzie występują dzieci, ale to jest również teatr dla dzieci, ponieważ ta widownia, publiczność właśnie jest dziecięca, ale ta forma, czyli właśnie prezentowanie, często się zmienia, prawda? Na przestrzeni lat dochodzą różne multimedia, dochodzi właśnie pewne nowe środki wyrazu, które się pojawiają, no ale też właśnie ta tematyka, ponieważ mnóstwo też spektakli jest spektaklami autorskimi, też są spektakle młodzieżowe i no to, co my przez ostatnim czasie obserwujemy, to jeśli mamy do czynienia z teatrem dydaktycznym, to właśnie najczęściej on dotyczy chociażby tych problemów z tym, że młodzież czy dzieci zamykają się w świecie wirtualnym, w komórkach i o tym często też w ostatnim czasie te spektakle się pojawiają, ale w dużej mierze rządzi i góruje tutaj tematyka właśnie baśniowa, bajkowa i to jest ta główna domena festiwalu.
0: Są jakieś takie grupy, które z roku na rok dochodzą do finału i prezentują się tu na scenie Sokoła?
1: Tak, jest sporo takich zespołów, które są już takim wpisane w DNA festiwalu, które są grupami prezentującymi się już, myślę, po nie kilkanaście, nawet po kilkadziesiąt razy, bo to są też instruktorzy, którzy od wielu lat są związani właśnie ze środowiskiem teatralnym, prowadzą różne grupy, często grupy się zmieniają, ale faktycznie takimi z jednych takich przykładów grupy, która też jest nie tylko związana z festiwalem, bo od wielu lat jest jego laureatem, ale również nazwą, bo grupa jest, nazywa się Bajdurki, to jest grupa z Kent, która też już od kilkunastu lat jest finalistą, ale tutaj naprawdę trzeba byłoby wymieniać, ale to jest właśnie też to, że siłą właśnie Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek jest to, że on motywuje do tego, żeby w ogóle te grupy pracowały. Ponieważ oni, no, instruktorzy, zespoły mają okazję się zaprezentować. Czyli to nie jest tylko przestrzeń szkolna, że występują dla swoich rówieśników, ale mają okazję, żeby przygotować spektakl, no bo są eliminacje z Bajdurek, to przygotowujemy spektakl. I zaczyna się cała trwająca nieraz pół roku praca, jak nie więcej, ponieważ no, jest wybór adaptacji, później przygotowanie scenariusza, później wybór obsady aktorskiej, przygotowanie scenografii, rekwizytów, kostiumów, później nauczenie dzieci. I często na przykład oczywiście są grupy z domów kultury, które gdzie przy tych spektaklach pracuje więcej osób, ale jeśli są szkoły, to często właśnie to za całokształt odpowiada tylko jedna osoba, nauczyciel, instruktor, który przy pomocy czy to rodziców, czy właśnie samych uczniów tworzy naprawdę przepiękne, interesujące spektakle, które w żaden sposób żadna profesjonalna scena by się nie postydziła i to jest nasza szansa, żeby możemy tą scenę właśnie tym osobom dać.
0: A zdarzyło się kiedyś tak, że scenografia tego spektaklu była na tyle rozbudowana, że ciężko było ją tutaj zmieścić? Były takie przypadki?
1: Nie problem jest z zmieszczeniem na scenie, ale przetransportowaniem.
0: A właśnie.
1: Dokładnie, że grupy często też na przykład korzystają z mebli, które znajdują się w danym ośrodku kultury. No i kiedy jest przyjazd na ten finał, to kiedy ustalamy na przykład transport, prawda, bo też żeby zapewnić odpowiednie miejsce parkingowe, to ktoś mówi, no my przyjeżdżamy autokarem, ale oprócz tego jeszcze jedzie drugi autokar ze scenografią. Takie sytuacje się też zdarzały, ale to jest dla nas piękne, ponieważ my wiemy, że ta grupa chce zrobić wszystko, żeby właśnie się zaprezentować jak najbardziej spektakularnie właśnie na finale, przed publicznością sądecką, przed też innymi grupami, ponieważ finał też daje możliwość właśnie, żeby się te grupy, które się na co dzień nie spotykają, mogły od siebie uczyć, nawzajem właśnie inspirować do przyszłej pracy. Zdarzają się właśnie też takie sytuacje, że ktoś zobaczył na finale jakiś spektakl, powtarza go później u siebie w podobnej konwencji. Też właśnie to, co Bajdurek stara się też dawać, to oprócz tych samych prezentacji, wokół Bajdurka są również działania edukacyjne, właśnie szczególnie dla instruktorów, bo to oni są tymi najważniejszymi. Od nich się wszystko zaczyna, to oni odpowiadają za ten kształt właśnie, można powiedzieć też artystyczny samego festiwalu, no bo to, co oni stworzą później, stanowi jego program.
0: Ale to też chyba takie trudne zadanie stoi przed tymi instruktorami, żeby zwerbować tych młodych aktorów do grup.
1: Mimo wszystko dziecko lubi aktywność, prawda? Wiemy, jest to w pewien sposób, już te nowe media są problemem, ale mimo wszystko dziecko, jeśli zostaje zaangażowane właśnie do takiej aktywności, która przede wszystkim ma cel, gdzie dużo się dzieje, a właśnie teatr to jest działanie interdyscyplinarne. I też ci nauczyciele właśnie wybierają te dzieci i często dają im szansę zaprezentowania swoich zainteresowań, też tego, czym się zajmują. Dlatego jeśli jest w klasie dziecko, które gra na jakimś instrumencie albo na przykład tańczy w jakiejś grupie tanecznej, to oni później starają się to wykorzystać, ale umieścić właśnie w takim spektaklu to, co to dziecko oprócz swojej roli może jeszcze od siebie dać. I dzieci instynktownie czują tą wartość teatru i lubią się bawić, bo przede wszystkim teatr to ma być zabawa, prawda? Nie udajemy aktorów, ale bawimy się właśnie w ten teatr. To ma być dla nich takie wyzwolenie emocji, pewna kreatywność, która jest właśnie w takich młodych ludziach, ona po prostu zostaje wyzwalana na scenie i my to obserwujemy, że jeśli tylko dziecko ma szansę, po prostu się pokazać, to po prostu wciąga się w ten teatr i to wszyscy instruktorzy mówią. Mieliśmy w tym roku na finale na przykład taką sytuację z powiatu Suskiego, która została tutaj została finalistą, to dziewczynka 13-letnia przyszła do swojej nauczycielki i powiedziała, że ona chciałaby zrobić właśnie spektakl ze swoimi rówieśnikami i oto od niej się zaczęła praca i ona została wpisana przez panią instruktor obok siebie jako reżyser spektaklu. I takie też sytuacje są. Po prostu dzieci, naprawdę wyobraźnia dzieci jest nie zna granic dokładnie. No jest taki piękny cytat znanej pedagogki teatru Doris Tarlowskiej, że nie ma dzieci nieuzdolnionych artystycznie, są tylko takie, którym nie umożliwiono kontaktu ze sztuką. I tak jest też w przypadku właśnie chyba całej tej bajdurkowej historii.
0: A czy pani jako koordynatorce zapadł w pamięci szczególnie jakiś spektakl na przestrzeni tych ostatnich lat? Taki jeden.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że tych spektakli było naprawdę tak wiele. Mnie zawsze bardzo cieszą spektakle w wykonaniu młodzieży. Ponieważ tych spektakli jest mniej, Bajdurek też właśnie kojarzy się z tą dziecięcą wyobraźnią, fantazją i zabawą, ale zawsze kiedy pojawia się spektakl taki młodzieżowy, który mówi też o tych tematach młodzieżowych, z takim dużym zaangażowaniem, często właśnie scenariuszami, które młodzież przygotowała, to są to faktycznie spektakle, które gdzieś tam później też, ja gdzieś zapamiętuję.

0: ale naprawdę nie potrafiłabym wybrać w tym momencie jednego. Byłoby to krzywdzące, myślę, że dla tych wszystkich kilkuset spektakli, które gdzieś widziałam na tej przestrzeni, no 20 lat już prawie.
1: O festiwalu teatralnym Bajdurek, który organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół, opowiedziała nam Małgorzata Mikulska.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Na początek tego magazynu zaglądamy do Muzeum Ziemi Sądeckiej. Można poznać tu historię Nowego Sącza, ale też ludzi, którzy tu żyli. Warto odwiedzić oddział główny przy ulicy Jagiellońskiej, bo czeka na nas ciekawa ekspozycja stała, po której oprowadził mnie przewodnik Jakub Antoniak.
3: Zaczynamy od łącznika względem domu gotyckiego, bo jak wchodzimy z tej przepięknej, secesyjnej klatki schodowej, to od razu rzucają nam się w oczy panowie z wąsem obfitym, spoglądają na nas poważną miną. Natomiast tutaj mamy łącznik. Ci panowie wcześniej w domu gotyckim, w naszej poprzedniej głównej siedzibie, funkcjonowali właśnie na klatce schodowej, a teraz można powiedzieć, są takim naszym łącznikiem dosłownie i w przenośni z przeszłością. Też jak wchodzimy przez ten szeroki korytarz, trafiamy od razu na motyw kolejarski, bo Nowy Sącz koleją stał w zasadzie od samego początku tego motywu galicyjskiego. Tyle, że Franciszek Józef nie pałał jakąś szaloną miłością względem ziemi sądeckiej, ale wszystko się najbardziej prawdopodobnie wynika z pragmatyzmu związanego ze zbliżającą się ewentualną wojną, stąd możliwość przerzucania wojska, ciężkiego sprzętu w dość szybki sposób i sprawny było priorytetem. W taki sposób w zasadzie powstaje kolej żelazna tutaj, zahaczająca o Nowy Sącz. Powstaje nasz już pięknie zrewitalizowany parę lat temu dworzec kolejowy. No i warsztaty kolejowe, czyli teraz bezpośrednią tą spuścizną zarządza Nevag Spółka Akcyjna. Więc mamy to połączenie przeszłości z teraźniejszością. Też jak wkraczamy w głąb ekspozycji, widzimy szyldy naszych ówczesnych biznesmenów, bo niektóre rodziny zresztą po dziś dzień można spotkać w przestrzeni miejskiej, chociażby rodzina Rosmanitów, teraz chociażby kojarzona z perspektywy stomatologii, czy rodzina Batko, Franciszek Batko tutaj u nas na ekspozycji, a Zbigniew Batko, jubiler, dalej kontynuuje rodzinne tradycje, więc tutaj mamy kolejne to połączenie czasu przeszłego z naszą teraźniejszością.
4: Ale mamy tutaj, przepraszam, że przerwę, też fragmenty dotyczące ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Nowy Sąd.
3: Judaiki, właśnie no, w perspektywie naszego muzeum najbardziej ten motyw się prezentował jeszcze za czasów naszej galerii poprzedniej, czyli Starej Synagogi, która siłą rzeczy docelowo ma być rekonsekrowana przez krakowską gminę żydowską i ma wrócić do obiegu sakralnego. Natomiast tu też właśnie odnosimy się do tego motywu, bo 1/3 społeczności pod II wojnę światową Nowego Sącza to była ludność stricte żydowska, która tutaj normalnie funkcjonowała w przestrzeni miejskiej. Niejednokrotnie można by było zaryzykować sformułowanie, że biednemu Żydowi łatwiej było się dogadać z biednym Polakiem niż biednemu Żydowi z bogatym Żydem, więc tutaj nie było mowy o żadnym wysysaniu antysemityzmu z mlekiem matki, które czasem takie pojęcia w perspektywie publicznej się pojawiają i są szkodliwe w zasadzie dla jednej i drugiej strony, bo nie wprowadzają tych pozytywnych relacji i chęci zrozumienia wzajemnej. A o to nam chodzi. Zresztą my mieliśmy tutaj już w przestrzeni galicyjskiej wielki tygiel kulturowy. W pewnym sensie my mieliśmy multikulti, zanim to było modne, więc bo też na kanwie samych Polaków, którzy się rozróżniali, wtedy zresztą pojęcie narodowości całkiem inaczej do tego podchodzono. Perspektywa właśnie Łemków, Pogórzan, Lachów, Górali Sądeckich, właśnie ludności żydowskiej, ludności cygańskiej, która sama z własnej woli porzucała tabory i tutaj się osiedlała. Więc naprawdę i do tego jeszcze osadnicy niemieccy jeszcze za Józefa II ściągnięci, więc ten tygiel kulturowy to był faktycznie normą i na co dzień, nawet chociażby względem nazwisk osób, które się w Nowym Sączu pojawiają, to był standard, że oprócz typowo wskiski mieliśmy też właśnie i umlauty, i mieliśmy odnośniki właśnie łemkowskie, także w perspektywie tej ludności mieliśmy różnorodność,

0: Natomiast w perspektywie architektury mieliśmy w zasadzie jednolity kształt, no bo to, co mamy od rynku po dworzec kolejowy, na naszej ekspozycji się prezentuje z perspektywy architektonicznej. Bardzo dobrze, że ustawa krajobrazowa w perspektywie Nowego Sącza również działa i odreklamiamy tą przestrzeń miejską i możemy...
1: Pokazujemy to piękno!
0: Właśnie, pokazujemy dopiero często tą przestrzeń galicyjską, która w zasadzie jest analogiczna do tego, co widzimy w Wiedniu, do tego, co widzimy we Lwowie. Tak samo chociażby Biały Klasztor, też perspektywa w normalnej rzeczywistości. Siostry też z miłą chęcią oprowadzają, wpuszczają do swoich wnętrz. Też tam potężny ogród, niczy w Alicji z Krainie Czarów, więc też inne obiekty też mają swoją własną historię i zachęcają do odwiedzania.
1: Ale tak jak patrzę na te zdjęcia, stare zdjęcia, które tutaj w siedzibie Głównej Muzeum przy ulicy Jagiellońskiej można oglądać, to ta nasza architektura niewiele się zmieniła od czasów, które tu mamy rok 1905-7 do dzisiejszych 100 lat.
0: To tak, właśnie dobrze, że są osoby, właściciele, którzy dbają o te obiekty, bo niestety to są świadkowie historii, którzy wymagają sporych nakładów, a oprócz tego są bardzo delikatni. Zresztą nawet z perspektywy chociażby starej kolonii, którą też tu również mamy uwypukloną, w zasadzie dla nas to jest takie zwykłe osiedle mieszkaniowe, jak teraz się często te prestiżowe osiedle, sypialnie miast się pojawiają, natomiast no ponad 100 lat temu to była wielka innowacja na skalę właśnie środkowej Europy, bo tych blisko 700 kolejarzy z rodzinami musi gdzieś być ulokowanych, żeby bez żadnych korków, w miarę przyzwoitych warunkach mieszkaniowych mogli dotrzeć do swojego zakładu pracy. Więc innowacyjność to jest wielka. Stąd stara kolonia jest w tym momencie obszarem zabytkowym. Też nie wolno tutaj w zasadzie zbyt dużych zmian wprowadzać. Też jak będziemy podążać względem naszej ekspozycji, też chociażby jedna z naszych największych fototapet, bo to też nasi koledzy i koleżanki się starali tą przestrzeń ekspozycyjną poszerzyć o zdjęcia mocno powiększone z perspektywy historycznej, stąd i kościuszki, ulica, też można spojrzeć na tą rzeczywistość. Natomiast w kontekście Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, też reprezentujemy oczywiście motyw legionowy, bo kontekst Piłsudskiego w Nowym Sączu oczywiście musi być uwzględniony, ale również przypominamy o trochę innej wizji odzyskiwania niepodległości. Mamy tutaj sztandar chociażby zaprezentowany na reprodukcji Legionu Puławskiego, więc kontekst chociażby Romana Dmowskiego również się prezentuje, a najmniej chyba w przestrzeni naszej rzeczywistości mówi się o Ignacym Janie Paderewskim, celebrycie na poziomie chociażby Michaela Jacksona, jak na owe

0: Owszem, udaje nam się odzyskać niepodległość i tutaj się już przemieszczamy do sali odnośnie 20-lecia międzywojennego. Z jednej strony wielka radość, hura, optymizm, ale z drugiej strony mamy dość sporo problemów, chociażby administracyjnych. Torowiska w każdym zaborze miały inną szerokość, więc tutaj też nawet z tej prozaicznej transportowej strony musimy się jakoś ujednolicić. I też oczywiście uwypuklamy motyw strzelców podhalańskich. Tutaj w niejednym sądeckim domu taki mundur w szafie zapewnie wisi i żaden mul go nie może właśnie nadgryźć, bo to jest wielka, wielka sprawa dla sądeckich rodzin. Zresztą jeszcze jakieś dwie dekady temu, jak kawaler chciał wejść w łaski potencjalnych teściów, więc jeżeli służył w strzelcach podhalańskich, no to automatycznie miał jakieś 10 punktów więcej.
1: Na oświadczyny przychodził w mundurze.
0: Więc to było bardzo, bardzo dobre lokowanie jego produktu i miał większe szanse na zostanie ukochanym zięciem. Natomiast też zwracamy uwagę w tej przestrzeni 20-lecia międzywojennego na Bronisława Pierackiego, naszego ministra tutaj rodem z Nowego Sącza. Też jego odznaczenie Order Orła Białego się prezentuje, najwyższe nasze krajowe odznaczenie. Też człowieka, który walczył mentalnie o naprawienie naszych relacji polsko-ukraińskich. To przede wszystkim było celem jego działań i szło mu bardzo, bardzo dobrze. Niestety ginie w zamachu terrorystycznym. Po obiedzie wychodzi bez obstawy na ulicę Warszawy z restauracji. Zamachowiec bez skrupułów pozbawia go życia. Skandal międzynarodowy zresztą w ten sposób się wywołał, ale to też kwestia, że to był człowiek, który poświęcał swoje życie w zasadzie w 100% dla naprawiania tych zgrzytów, które się pojawiają często na arenie międzynarodowej. Też wśród burmistrzów kolejnych, których mijamy, tu już trafiamy na ostatnich trzech, którzy są już pędzla Bolesława Barbackiego, więc kontekst naszego rodzimego artysty tutaj też się pojawia. No i Roman Sichrawa tutaj się również na nas spogląda. Człowiek, który w momencie rozpoczęcia okupacji, jak Niemcy zażądali listy 10 zakładników względem bezpieczeństwa żołnierzy okupanta, sam nie chcąc na nikogo przerzucać odpowiedzialności, 10 razy własne imię i nazwisko wpisuje, ryzykując swoje życie. Okupant zdziwiony dość mocno taką obywatelską postawą, takim stanięciem murem za swoimi mieszkańcami swojego miasta, potrafią uhonorować to zachowanie, temat znika, natomiast momentalnie Roman Sichrawa rośnie w oczach

0: źródła, materiały, pamiątki. Dzięki temu można merytorycznie podejść do tej biografii, co też jest bardzo ważne, bo z perspektywy czasu wiele rzeczy nam się zaciera. Niejednokrotnie nawet w perspektywie Nowego Sącza wielu osobom zaciera się ulica Barbackiego na Wólkach naszych sądeckich. Niejedna osoba twierdzi, że to jest ulica Bolesława Barbackiego, miast Władysława. Natomiast to wszystko wynika raczej z natłoku informacyjnego, który nam towarzyszy. Stąd ta przestrzeń historyczna również tej II wojny światowej wymaga pielęgnacji, przypominania i właśnie nawet spoglądanie na te obfite fototapety na ścianach dodatkowo potem ułatwia nam, kiedy przemieszczamy się przez miasto, takie flashbacki pozytywne łapiemy i możemy sobie przypomnieć i odnieść się do tej ekspozycji. Także II wojna światowa kończy tą część historyczną względem naszej ekspozycji.
1: Dziękuję bardzo, Jakub Antoniak opowiedział nam o tym, co można obejrzeć na jednej z części ekspozycji stałych w oddziale głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu przy ulicy Jagiellońskiej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Życie było wyznaczane przez święta, cykliczne wydarzenia czy obrzędy kościelne. Tak było dawniej na sądeckiej wsi wiele, wiele lat temu. O tych zwyczajach i o tym, jak żyło się dawniej, opowie sądecki etnolog Patryk Rutkowski, który przez wiele lat badał życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny.
3: Dokładnie tak. Zupełnie znowu porównanie do dnia dzisiejszego, gdzie żyjemy bez żadnego cyklu, bez żadnej takiej kolistości. Życie na dawnej wsi Lachowskiej było związane z cyklami. Pierwszym, takim najważniejszym tak naprawdę cyklem, który wyznaczał, to cykl liturgiczny związany z kościołem. Czyli tak jak święta rozpoczynają się w kościele, tak samo żyliśmy na dawnej wsi, a drugi, który się tutaj uzupełnia, to cykl wegetacyjny związany z wegetacją roślin. No i zaczynamy od początku, bo rozpoczynamy w ciemnej porze roku, ja ją tak nazwałem, wtedy, kiedy rozpoczyna się jesień. Rozpoczynamy czym? Jak w kościele, czyli adwentem, przygotowaniem tak naprawdę na Boże Narodzenie, na narodzenie się Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, że to jest taka pozorna wędrówka Jezusa Chrystusa, która nam wyznacza ten cykl i rzeczywiście od narodzin po śmierci to w kółku tak samo się toczy. Mało tego, ta cykliczność jest też związana z dniem, bo dzień musi być taki sam, w ogóle cykl zachowania. To jest ciekawe, bo my dzisiaj tak nie żyjemy, nasze cykle nie są takie świadome. Nie ma takiej świadomości cyklicznej i dlatego mamy tyle problemów z komunikacją werbalną w społeczeństwie, bo nie jesteśmy nauczani tych cyklów, jak ktoś może funkcjonować, a kiedyś funkcjonowaliśmy bardzo podobnie, bo to się brało jednakowo. Ciemna pora roku, zaczynamy adwent, przygotowania do Bożego Narodzenia i tutaj adwent jest takim czasem umartwiania. Czasem, kiedy nie jak dzisiaj myślimy, że to jest radosne oczekiwanie na przyjście Jezusa Chrystusa, tylko to jest post. Ciężki post, gdzie zachowujemy ciszę, zachowujemy spokój, umartwiamy się, nie jemy w niektórych rygorystycznych domach mięsa, nie jemy takiego, nie jemy słodyczy, nie pieczemy, no wyciszamy się. Potem przychodzi Boże Narodzenie, które jest czasem radości. I w tym momencie czas zabawy, wspólnego świętowania, ale też przeżywania, bycia ze sobą powoduje kolejną cykliczność. No i idziemy dalej. Zaczyna się karnawał, w karnawale znowu zabawa. Mamy możliwość do tego, żeby się zacząć przygotowywać na kolejną część pracy w roku, ale też tutaj trochę się wyżywamy. Wyżywamy się swoją energią, no bo zabawa powoduje kolejne endorfiny i tak dalej. Przychodzi post. I znowu
1: czy to jest taki post jak ten w adwencie?
3: Jeszcze cięższy.
1: Jeszcze cięższy.
3: Wtedy nie jemy i chodzimy do kościoła na nabożeństwa. Między innymi na gorzkie żale. Na gorzkie żale mówimy moja wina, moja bardzo wielka wina. Tak jakby wyrzucamy na zewnątrz to, co zrobiliśmy, jakby oczyszczamy się w pewien sposób. My dzisiaj korzystamy z pomocy psychologów, a to było to wewnętrzne oczyszczenie na wsi. Czas zabawy, kiedy się pojawia energia, a potem czas wyrzucenia swoich grzechów, swoich złości, tego, co jest, umartwienia, postu. No wszyscy dzisiaj jesteśmy na jakichś tam dietach. Najśmieszniejsza dieta, którą sam stosuję, to dieta postu przerwanego, która jest tak naprawdę, była przez naszych dziadków stosowana normatywnie, bo

0: jedzono od konkretnej godziny do konkretnej jedziny z konkretnymi przerwami, jakby to powodowało zdrowie. Kolejna dieta, którą wszyscy stosujemy, to jest nowa dieta powodująca, że jemy to, co jest sezonowe, no, czyli to, co jedli nasi dziadkowie.
1: Czyli jakby wracamy do tego, co było dawno, dawno temu i oni dokładnie tak samo żyli.
0: To był ich naturalny tryb życia w momentach, kiedy mamy w ogóle oczyszczenia, tak? Oczyszczamy swój organizm od czegoś, to oni go oczyszczali w czasie postu. Nie jedli tłuszczu, nie jedli tłuszczu zwierzęcego, nie jedli mięsa, jedli tylko kaszę, więc to w ogóle błonnik przyjmowali. No my dzisiaj po prostu zamiast skorzystać z tych dóbr, które wypracowali u nas dziadkowie i poprzednie pokolenia, no korzystamy ze specjalistów.
1: Płacimy ciężkie pieniądze, proszę Państwa, żeby...
0: Nie chciałem tego powiedzieć, ale
1: nazywajmy rzeczy
0: pewnie. Dokładnie o to mi chodziło, że dzisiaj korzystamy z tych dawnych prawideł. Ja się cieszę, że nasza rola etnologów za chwilę będzie dostrzeżona, ponieważ my te wszystkie rzeczy wiemy, bo się nauczyliśmy tych rzeczy raz, że z książek, z literatury, ale też z badań terenowych, które prowadzimy i takiego prawdziwego życia kiedyś na wsi, no to może my będziemy zajmować rolę niektórych lekarzy. To tak mówię żartobliwie, ale rzeczywiście jakby patrząc na to, co się dzisiaj dzieje i z czego korzystamy i do czego dążymy, to już było.
1: Czy czerpiemy tak naprawdę z tego, co było kiedyś?
0: Tak, czerpiemy, ale nieświadomie, bo korzystamy z tych diet, nie wiedząc, że te diety już dawno były wykorzystane. No i dokładnie tak samo jak z trawieniem dzisiaj mówimy pszenicy i tych wszystkich zbóż, które my nie przyjmujemy, bo to są zboża przetworzone dosyć mocno, a tamte, które wykorzystywali nasi dziadkowie, były dostosowane do naszych potrzeb i one dawały nam rzeczywiście te walory, które potrzebowaliśmy.
1: Czyli po tym poście, jak następowało lato, były żniwa, to oni znowuż jedli produkty zbożowe, tak?
0: Tak, ale też uzupełniali oczywiście nabiałami. Tych nabiałów nie było tak dużo, jak nam się wydaje, bo wszyscy mówią, że o, tam na wsi to oni mieli jajka, ser i mleko. Nieprawda. Jajka były na sprzedaż, ser był na sprzedaż, mleko było na sprzedaż. Często właśnie korzystaliśmy z mleka kwaśnego. Kwaśne mleko na sądeczyźnie i ziemniaki to była podstawa jedzenia. I kto teraz do Państwa zadzwoni? Oczywiście ci, którzy korzystają z tych diet, bo też jest taka dieta, która idzie w tą probiotyczną stronę. To było naturalne, to się działo. Jabłka kiszone, kiszona kapusta, którą na polskiej wsi jadano w konkretnych oczywiście obszarach i w konkretnym czasie. Witaminach, która tam się pojawia. Kiszone jabłka. No ja dzisiaj tęsknię za tymi kiszonymi jabłkami, bo już nie sposób je dostać, ale ta cykliczność pokarmowa, wegetacyjna, cykliczność zwyczajowa, obyczajowa powodowała uporządkowanie na dawnej lachowskiej wsi. Czegoś, co dzisiaj w ogóle nie mamy. Nie jesteśmy w ogóle uporządkowani. My jesteśmy chaotyczni, bałaganiowi. No dobra, przepraszam. Jesteśmy uporządkowani, żeby odpisać na Facebooku i skorzystać z Instagramów i tych wszystkich szalonych metod, z których korzystamy. Oni się spotykali i mówili.
1: Oni rozmawiali ze sobą.
0: Oni śpiewali do siebie. Mhm. Historie, które ja już naprawdę rzadko spotykałem w terenie. Opowieści więcej. Natomiast śpiewanie w sadach laoskich. Kiedyś nocą, taką sierpniową nocą, sady były rozśpiewane wieczorami. Schodzili się ludzie po to, żeby sobie w sadzie pośpiewać. Czy my dzisiaj chodzimy śpiewać? My dzisiaj w ogóle nie śpiewamy, my nie potrafimy śpiewać. Od tego mamy jednostki i zapisujemy dziecko na lekcje śpiewu, lekcje czegoś tam, lekcje czegoś, siłownia. Na żadną siłownię nikt nigdy nie chodził, bo on szedł do pola, do roboty. To była siłownia. On tam miał taką dietę i takie obowiązki, że jego to nie było potrzeba. Może warto w domu pośpiewać z dziećmi. To jest ważne, żeby dzieci śpiewały, bo to ich rozwija i nas też rozwija. I no, oczywiście obligatoryjnie potańczyć.
1: Mówił etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski, który przez wiele lat badał życie dawnych mieszkańców Sądecczyzny. A my teraz zmieniamy temat. Każdy może nauczyć się, jak robić witraże. Takie zajęcia dla małych sądeczan proponuje Pałac Młodzieży. Na warsztatach powstają prawdziwe dzieła sztuki. O zajęciach opowiedział nam Tomasz Ruchało, nauczyciel, który je prowadzi.
2: Może zacznijmy od tego, że to jest witraż,

0: metodą Tiffany'ego, to znaczy jest to troszeczkę inna metoda niż witraże kościelne, które oprawia się w ołów, w profilu ołowiowym. Tutaj witraż Tiffany'ego charakteryzuje się tym, że szkło poddane obróbce mechanicznej, to znaczy w cięciu, krajaniu i szlifowaniu, owija się taśmą miedzianą, samoprzylepną, i dopiero tą taśmę się łączy lutem gorącym, co powoduje, że powstaje witraż. Te witraże Tiffany'ego to przede wszystkim są znane z lamp Tiffany'ego, które no, podejrzewam, że są znane na całym świecie i każdy widział piękne kolorowe szkiełka zatapiane w ołowiu. Przepraszam, w cynie. Natomiast my w Pałacu Młodzieży zajmujemy się małymi formami witrażowymi i to są przeważnie przewieszki, to są jakieś ozdobniki do okien, troszeczkę biżuterii. Dlaczego? Dlatego, że lampa to już jest bardzo skomplikowany etap i mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości w pracowni powstaną, będzie na tyle młodzież wytrwała i ktoś będzie próbował lampę Tiffany'ego robić.
1: No właśnie, młodzież czy dzieci, bo mówi pan o młodzieży, a do kogo skierowane są zajęcia? Kto może wziąć w nich udział? Pytam pod kątem takiego bezpieczeństwa, bo mówimy o szkle, mówimy o cięciu tego szkła.
0: W regulaminie mamy, że od 10 roku życia, natomiast to jest zapis, który jest bardzo ruchomy. Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od tego, że zajęcia rzeczywiście są skoncentrowane na pracach bardzo niebezpiecznych, bo mówimy o szkle, które trzeba kroić, jest ostre. Natomiast do tego dochodzi przede wszystkim też lutowanie, gdzie temperatura lutu to jest około 400 stopni. Więc tutaj oprócz przecięć mogą być poparzenia. Dochodzą różnego rodzaju chemikalia, które mogą drażnić skórę czy tworzyć jakieś podrażnienia. Natomiast tak naprawdę wiek uczestnika zależy od jego umiejętności, tak, na witrażu. Mam uczniów, którzy mają 8 lat i robią witraże, i robią przewieszki, ale są manualnie już dokształceni do tego, żeby przy tym pracować i przede wszystkim są zdyscyplinowani, bo na takich zajęciach dyscyplina i koncentracja to przede wszystkim, żeby właśnie zachować to bezpieczeństwo, nie możemy się rozpraszać. I tak jak mówię, zapis mamy 10-latki, od 10 lat, od 10 roku życia przyjmujemy na witraż. Natomiast jeżeli to jest osoba, dziecko, które jest manualnie uzdolnione, jest w stanie przeciąć szkło, czy narysować szkło, rysy zrobić na szkle, żeby wykroić to szkło, jestem w stanie nawet młodsze dzieci przyjąć. No i przyjmuję dopóki możemy, czyli 20-21 lat. W tej chwili są najstarsza młodzież to jest 16-17 lat w tym momencie.
1: No i wiem też, że są sukcesy, mimo że te zajęcia tak naprawdę od niedawna są prowadzone tutaj u was w placówce. No to pierwsze sukcesy już są na koncie uczestników.
0: Tak, pracownia taka witrażu powstała tak naprawdę 1,5 roku temu. Wtedy zaczęliśmy robić te małe formy witrażowe. No i mam rzeczywiście na koncie sukcesy moich wychowanków, którzy uczestniczą w wystawach. Tutaj w lokalnych wystawach w Pałacu Młodzieży na pewno też są wyróżnienia i nagrody, gdzie staramy się uczestniczyć i pokazywać. Na samym początku też tak było, że po prostu chcieliśmy się pokazać z tym swoim formą witrażową, bo to jest niespotykane. Natomiast w pracowni są dziewczyny już, no dziewczyny, dzieci, bo jedna dziewczynka ma w tej chwili 9 lat, druga ma 12, które zdobyły wyróżnienia na ogólnopolskich konkursach, między innymi we Wrocławiu, i przywiozły stamtąd wyróżnienia. I dla mnie jest to już jakaś satysfakcja, że pomimo takiego krótkiego okresu dziewczyny mogły już wyrobić sobie pewną formę, pewną technikę i nie boją się tego zaprezentować dalej, tak? To na pewno trzeba zaliczyć do sukcesów.
1: Myśli pan, że w przyszłości te osoby, które osiągają sukcesy, jak i zarówno też te, które no, biorą udział w tych zajęciach, pójdą gdzieś dalej,

0: faktycznie zainteresują się tą techniką tworzenia tych takich profesjonalnych witraży?
1: Znaczy ja mam nadzieję tak, że ważne jest, żeby pokazać młodzieży czy dzieciom, że coś można robić i tak naprawdę troszeczkę własnego wkładu, a piękne rzeczy wychodzą. Natomiast czy ich droga potoczy się w sprawie, w stronę witraży czy witrażystów, no to myślę, że czas pokaże, bo na pewno witraż Tiffany'ego może być odskocznią od pracy zawodowej, na pewno może być hobby, które można uprawiać w domu i tworzyć. Spotykamy teraz coraz więcej takich form witrażowych na różnych jarmarkach czy różnych takich stoiskach regionalnych, gdzie po malutku osoby, które mają troszeczkę manualnych umiejętności i też plastycznych, tworzą to w domu. Teraz już nie ma problemu z dostępnością narzędzi czy też samego szkła witrażowego, więc można to traktować jako hobby i mam nadzieję, że ta młodzież, która tutaj pociągnie tego baksyla, będzie w przyszłości może nie zawodowo tworzyć witraże, ale będzie to dla nich hobbystyczne jakieś zajęcie, które pozwoli im odizolować się od życia zawodowego, pozwoli im się zrelaksować, a poza tym, tak jak mówię, jest to też taka dziedzina plastyki, gdzie no, trzeba dość dużo koncentracji, trzeba dość dużo samego zaparcia, cierpliwości dużej, więc są to cechy, które na pewno będą procentować w przyszłości w innych zawodach czy w innych pracach, które będą wykonywać.
2: Na warsztaty można się zapisać o każdej porze roku, a godziny zajęć znajdziecie na www.pałacmłodzieży.pl. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Mowa o festiwalu Małopolska Karpaty Offer, który od 2008 roku jest organizowany zawsze w wakacje w Nowym Sączu. Od samego początku jego głównym założeniem było wyjście na ulicę miasta. O historii festiwalu opowiedziała nam Małgorzata Broda, organizatorka i inicjatorka tej imprezy.
3: W 2008 roku był prolog tego festiwalu. Taki próbny projekt, którym chcieliśmy zbadać, czy tego typu impreza się przyjmie w Nowym Sączu, został bardzo ciepło przyjęty. Wtedy to były tylko 2 dni, ale na ulicach pojawili się kolorowi ludzie. Zamysł od początku był taki, żeby podczas festiwalu wychodzić z różnymi formami kultury i sztuki jak najbliżej człowieka, co ma 2 plusy. Jeden jest taki, że nie trzeba się specjalnie wybierać. Festiwal też jest zawsze bezpłatny, a więc też płacić za atrakcje festiwalowe i można się na nie nawet przypadkowo natknąć w różnych miejscach miasta. A drugi walor to jest pokazywanie ładnych, klimatycznych miejsc właśnie w mieście naszym i w miastach i miasteczkach Małopolski, bo w 2009 i 2010 roku były 2 edycje, gdzie festiwal naprawdę wyszedł w Małopolskę. Był realizowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków europejskich. Mieliśmy trochę większe możliwości finansowe i to naprawdę działało. Marzy mi się, żeby powrócić do tej formuły, żeby festiwal odbywał się nie tylko w Nowym Sączu, ale i w różnych pięknych miejscach. Takich, które już turystycznie są znane, ale też takich, które są urokliwe, a ten ruch turystyczny tam jest mniejszy.
0: A pani jako twórczyni festiwalu nie bała się tego, że ta formuła jednak może się nie przyjąć, że to takie wychodzenie na ulicę, to pokazywanie tych teatrów ulicznych, to jednak jeszcze nie dla Nowego Sącza?
3: No, trochę miałam wątpliwości, ale z drugiej strony właśnie po to był ten prolog, żeby to zbadać, zobaczyć, jak ludzie zareagują. Ja trochę się staram być rzecznikiem, planując jakieś projekty, być rzecznikiem publiczności. Oczywiście bazuję na własnych gustach czy własnej wrażliwości, ale też na opiniach moich licznych znajomych i osób, które, od których mam ten feedback. Właśnie Nowy Sącz, no już tych kontaktów jest sporo, gdzie ludzie szczerze wypowiadają się co do różnych propozycji artystycznych, które my im dajemy. I te opinie po prologu były wręcz zaskakująco liczne i pozytywne na korzyść.
0: Czyli przyjęło się.
3: Przyjęło się i widać, że z tych propozycji mnóstwo ludzi korzysta.

0: zamysł też był taki celowo, żeby ten koncert Muzyka Karpat był, myśmy celowali w pierwszych latach festiwalu w takie grupy, które są kojarzone, dobrze kojarzone, ale znane, żeby do reszty tych naszych festiwalowych wydarzeń, gdzie nazwy tych teatrów czy grup artystycznych mogą Państwu nic nie powiedzieć, ale są naprawdę znakomite i ilość kreatywności włożona w to i też wspaniałego warsztatu i pracy przekłada się na jakość tych spektakli, one są niezapomniane, żeby ten piątek przyciągał do pozostałych dni i wywoływał takie wrażenie, ach, jest fajnie, to przyjdę zobaczyć, co jest jutro. I staramy się zawsze to tak rozgrywać. Ja niesamowicie jestem szczęśliwa, kiedy po wielu latach teraz z festiwalu przecież nie było właściwie 3 lata, bo w 2021 roku była bardzo o wiele skromniejsza edycja dwudniowa. Później festiwalu w ogóle nie było. I ja czytam na różnych forach ludzi, którzy wspominają konkretne punkty programu, że to było coś najpiękniejszego, co widzieli w życiu, że nigdy tego nie zapomną. Wiążą się więc z tym emocje, które trwają w człowieku. To myślę, że no, sztuka, kultura ma takie zadanie właśnie, żeby nam odmieniać ten codzienny, nie zawsze kolorowy i różowy świat i na chwilę nas poruszać, tak żeby to potem w nas pracowało. Cieszę się, że festiwal to jest w stanie zaproponować.
1: Też chyba taka, można powiedzieć, innowacja w mieście, czyli to kino plenerowe, gdzie filmy wyświetlane są na Baszcie Kowalskiej, gdzie Baszta Kowalska jest jakby tym ekranem. Ja pamiętam te pierwsze festiwale, gdzie naprawdę dużo ludzi przyszło to zobaczyć. To też były jakby takie początki kina plenerowego u nas w mieście.
0: No właśnie, cieszę się, że pewne rzeczy, w których byliśmy pionierami, ktoś inny teraz podejmuje. W ogóle nie traktuje takich spraw jak konkurencję, wręcz przeciwnie. Czasem jest tak, że pokaże się, że coś można zrobić i ludziom się to spodoba i potem ktoś inny przejmuje pałeczkę i robi to w dłuższym wymiarze, na przykład przez całe lato. Świetnie. Moim zdaniem Baszta Kowalska jest znakomitym miejscem, bo jest niezwykle klimatyczna, a zaczęło się od tego, że poszukiwałam miejsca na Drakuliadę, bo Karpaty, no to Drakula i tych filmów o Drakuli jest bardzo dobrych i na poważnie i z przymrużeniem oka jest mnóstwo i tam klimat do wyświetlania tych filmów był wymarzony. Niektórzy widzowie śmiali się nawet, że pytając nas, jaką garzę płacimy nietoperzom, które tam przelatywały od czasu do czasu nad ekranem. I pora, i miejsce, i taka zaciszność, a z drugiej strony blisko od rynku, więc osoby, które oglądały właśnie sobotnie teatry, tańce, performanse, mogły przejść bez problemu pod Basztę. No, jakoś tak się ustaliły ścieżki tego festiwalu w Nowym Sączu i miejsca, bo też zawsze na Jagiellońskiej jest jakieś wydarzenie i na Plantach. Te Planty oswajane, no tam, gdzie mamusie z dziećmi przychodzą, tam właśnie postanowiliśmy wejść z propozycjami takimi dla najmłodszych. To też się sprawdza i zawsze jest publiczność i to jest najcudowniejsza publiczność, bo śmiejemy się, że wychowujemy sobie przyszłych widzów, już tych bardziej dorosłych wydarzeń. Podobnie w miasteczku też, miejsce bezpieczne, bardzo oswojone, też tam dzieciarnia szaleje, nie tylko oglądając nasze propozycje, ale też bawiąc się z cyrkiem anime, na warsztatach robiąc różne rzeczy. Propozycje naprawdę są... Myślę, że każdy zdziwi się, jak bardzo był gotowy na udział w różnych tych wydarzeniach.
1: A skąd w ogóle nazwa Karpaty Offer?
0: Zaczęło się myślenie od offowego festiwalu, takiego właśnie nie dziejącego się wyłącznie na scenie, nie przedstawiającego tylko i wyłącznie wielkich gwiazd, ale to off było za bardzo z boku od naszych emocji, bo my nie chcemy być off, my chcemy być offer, czyli nie oczywiści, ale wychodzący z propozycją.

0: się, żeby w jakimś mieście od kilku pokoleń, prawda, ciągle ta sama rodzina prowadziła zakład zegarmistrzowski. Naprzeciwko mamy kamienicę pod numerem 5, gdzie jest księgarnia. Tam niegdyś też była księgarnia, bo na Jagiellońskiej... Jagiellońska ma to do siebie, że ci ludzie, którzy często przyjeżdżają tutaj po latach, a mieszkali w Sączu przed wojną, mówią, że tutaj nic się nie zmieniło. Ciągle jest ta restauracja, która była, ciągle jest ten zegarmistrz, ciągle jest ta księgarnia w tym miejscu, więc to myślę, że to też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. I tutaj właśnie pod numerem 5 mieszkała słynna rodzina Piszów. To była rodzina drukarzy, księgarzy, rodzina, która była związana ze słynnym Zbyszko Cyganiewiczem. Jak sobie Państwo wpiszecie w Google Zbyszka Cyganiewicza, to dowiecie się, kim był. Był pierwszym, nazwijmy to, bicepsem całej Galicji. Był najsilniejszym człowiekiem, który bywał tutaj w Nowym Sączu, no i gwiazdą sportu międzywojennego, pierwszym polskim strongmanem. No takich smaczków można znaleźć naprawdę, naprawdę dużo. Dalej idąc mamy kamienicę na skrzyżowaniu z Wałową i Szwedzką po przekątnej, kamienice Englanderów, które właściwie są dziećmi cudu, jak ja to mówię. Mianowicie Englanderowie na początku prowadzili sobie malutki tylko pub, malutki szynk, i pewnego dnia przyszedł do nich rabin sądecki, który uchodził za cudotwórcę, napił się u nich piwa, nie pomnę już jakiej marki, bo wiemy, ale napił się piwa, i czego nigdy nie robił zresztą, i wyszedł i powiedział swoim hasydom, a zawsze miał wokół siebie mnóstwo Żydów, że to najlepsze piwo. I to wystarczyło, żeby w połowie XIX wieku zrobić taką reklamę, że Englanderowie w przeciągu kilku lat dorobili się najpierw sieci restauracji, potem olbrzymiej fabryki wódki i wina w Dąbrówce, a na końcu kupili dwie najcenniejsze parcele na Jagiellońskiej. Siła reklamy po prostu w XIX wieku. Więc stojąc jeszcze w tym miejscu, tak oczami wyobraźni, warto podnieść głowę. Nad Jagiellońską 17 znajdują się muchomorki, które zostały wkomponowane w fasadę przez Zenona Remiego, a po przeciwnej stronie charakterystyczny, po przekątnej, charakterystyczny pomnik Jagieły, którego tam nie powinno być, dlatego że Niemcy kazali oczywiście w czasie okupacji tego Jagiełę zniszczyć. Ale dzięki przezorności szefa ówczesnego banku, który się tam mieścił, jego pracowników, Jagiełło został pocięty w drobne kawałki, wmurowany w piwnicę po wojnie, posklejany i wisi nam z powrotem od 1910 roku, czyli od 500-lecia w sumie bitwy pod Grunwaldem. No idąc dalej, oczywiście mamy piękną kamienicę Kryszerów, Jagiellońska 12, gdzie w podwórzu znajduje się jedyna w Polsce bożnica prywatna, czyli żydowski dom modlitwy. Idąc dalej mamy kamienicę Altschulerów, a więc słynny hotel Imperial, który był symbolem luksusu przed wojną, który gościł wielu znanych ludzi, między innymi w tym hotelu mieszkała Gabriela Zapolska. I tak sobie idąc dalej, dochodząc do końca tego deptaklu, tak naprawdę kończymy ten spacer na kapliczce szwedzkiej, też miejscu wyjątkowym w naszej historii. Mijamy też ulicę Szwedzką, a to dlatego, że właśnie Nowy Sącz jako pierwsze miasto w Rzeczpospolitej oswobodziło się spod potopu szwedzkiego. Było to już w grudniu 1655 roku. Tutaj pojawia się słynna legenda o pięknej Basi, która rozkochała szwedzkiego żołnierza, wyciągnęła od niego plany, przez co łatwo było sądeczanom pokonać tych Szwedów, a wszystkie ciała pomordowanych złożono właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj kapliczka szwedzka. No to był też koniec miasta, nie? To też możemy sobie pomyśleć, jak krótki...
1: Tam mury szły, tak.
0: Tak, dokładnie, jak krótki był ten Nowy Sącz. No dalsza część Jagiellońskiej to jest też bardzo dużo historii, bo to jest piękna Villa Maria, to jest cmentarz, stary cmentarz, to są planty, a więc ogród miejski, to jest piękny bank, który znajduje się na Jagiellońskiej 26, naprzeciwko starostwa. Tutaj tych historii naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Ale ta Jagiellońska chyba przez lata się zmieniała, bo ja widziałem takie zdjęcia z lat 60., 70., gdzie ta ulica tak naprawdę tętniła życiem, i teraz ten ruch jest dużo mniejszy.
0: No teraz niestety całe stare miasto nam wymarło i Jagiellońska bardzo to odczuwa. Kiedyś faktycznie Sącz był tak skonstruowany, że centrum miasta mieściło się na Starym Mieście. Teraz to centrum miasta wyprowadza nam się ze Starego Miasta i to jest bardzo ciekawe zjawisko dla historyków, urbanistyki właściwie.

0: Natomiast faktycznie Jagiellońska była zupełnie inna, chociażby z tego względu, że jeszcze właśnie w drugiej połowie XX wieku jeździły po niej samochody. Mało tego, są takie zdjęcia, które jeszcze się zachowały, bo ja oczywiście go nie pamiętam. Myślę, że wielu słuchaczy mogłoby o tym szerzej powiedzieć, jak na Wólkach mieściła się targowica bydła. I tam między innymi bardzo często można było zobaczyć takie obrazki, jak krowy czy byki przechodziły przez ulicę Jagiellońską, więc no wyobraźmy sobie coś takiego dzisiaj dla młodszego pokolenia, no jest to wręcz niewyobrażalne. No oczywiście zmieniała się też nazwa ulicy, bo w czasie, no kiedyś, prawda, w odległych czasach węgierska, z racji, że na Węgry my doceniamy dynastię Jagiellonów z tego względu, że oni uwielbiali w tym Nowym Sączu przebywać. Potem Niemcy sobie oczywiście nie wyobrażali, żeby była Jagiellońska, no bo przecież pogromca krzyżaków i tak dalej, no i zmienili nazwę na Hauptstrasse, no i po wojnie, czyli wtedy ulica Główna, no i po wojnie z powrotem powrócono do tej przeszłości właściwie, a więc ulicy Jagiellońskiej, tej nazwy.
1: O historii i ciekawostkach związanych z ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu opowiadał nam historyk Łukasz Połomski. Sporo nowych atrakcji dla turystów powstało w ostatnim czasie w Muszynie w powiecie nowosądeckim. Uzdrowisko kusi nie tylko pięknym rynkiem, ale ma także coś dla tych, którzy lubią chodzić po górach. Z nami w studio Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik po Muszynie i okolicy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michał, witam serdecznie wszystkich.
1: Moja droga, skoro tu jesteś, to będziemy rozmawiać o Muszynie, o okolicach Muszyny i o tym, co warto fajnego robić w wolnym czasie. Ostatnio pojawiło się dużo nowych atrakcji w samej Muszynie, jak i też w okolicy. Jedną z nich jest wieża widokowa na wzgórzu Malnik. Wzgórzu czy górze?
2: Po prostu górze.
1: Na górze Malnik. Górze. Byłem, widziałem, warto.
2: Moi drodzy, Muszyna dzięki rzeczywiście wielkim inwestycjom poczynionym przez Urząd Miasta, no z tej miejscowości, która naprawdę była na pograniczu polsko-słowackim, stała się destynacją turystyczną, stała się miejscem, do którego chętnie i często przyjeżdżamy. Bardzo się cieszymy, że zyskała taką popularność. No, ale czym zaskoczy nas w tym sezonie? Może tak, jaka ciekawostka nowa pojawiła się w tym sezonie? Tak jak Michał wspominałeś, jest to wieża widokowa na Malniku. Malnik, tak, dużo spółgłosek, to góra, która króluje nad rynkiem w Muszynie, ponieważ jest to góra najbliżej centrum miasta.
1: Ale jej z rynku nie widać.
2: Żeby było ciekawie. Dobrze, to ja wiem, gdzie stanąć, żeby było widać, okay. Może w ten sposób. Rzeczywiście ratusz troszkę tego widoku zabrał, ale zupełnie nam to nie przeszkadza, nadal można dostrzec, ponieważ ta charakterystyczna wieża telekomunikacyjna powoduje, że Malnik jest łatwy do wyjrzenia w panoramie. No dobrze, żółty szlak. Zacznijmy może od spraw technicznych. Oczywiście samochód, autko, autobus najlepiej zostawić sobie na parkingach zlokalizowanych wokół rynku w Muszynie. Polecam również, moi drodzy, wycieczkę pociągiem do Muszyny. Coraz chętniej, coraz liczniej turyści przyjeżdżający na południowe rubieża Sądecczyzny wybierają właśnie pociąg. Dlaczego? No bo tak, po pierwsze super tanio. Po drugie, część z nas, szczególnie tych maluczkich, tych jeszcze nieletnich, po prostu rzadko jeżdżą pociągiem. Jest to wyprawa sama w sobie. No a po trzecie, rzeczywiście daje nam niebywały komfort poruszania się. Nie myślimy o parkingu, o tym, czy samochód zatankowany. Bardzo, bardzo polecam. Dla tych, których tych pociągów jest zbyt mało, oczywiście jest jeszcze zbiorowa komunikacja autobusowa, która również w niedzielę rzadziej, ale jeździ
1: więc można tysiąc opcji. Z Nowego Sącza
2: no dobrze, czyli wiemy, jak dojechać. Mm-hmm. Teraz wiemy już, że wyjścia na Malnik szukamy na rynku w Muszynie i szlak wyznaczony PTT-kowski, biały, żółty, biały, dla tych, którzy zaczynają przygodę w góry, wyprowadzi nas na wzgórze Malnik. Czy będzie pod górę?
1: No, będzie, tak. Oj tak.
2: Moi drodzy, skoro wybieramy się w góry...
1: Ubierzcie dobre buty, tyle tak. Powiem wam.
2: Słuchajcie, ale adidaski czy buty typu trekkingowego wystarczą, bo tego podejścia, no Michał, no na 45 minut, no dobrze, nawet jeśli godzina, to na górę Malnik warto, szczególnie, że żółty szlak prowadzi lwią część cieniem, więc nie wypali nam mózgu od razu na starcie, tylko na początku pójdziemy sobie
1: ale
2: cieniem.
1: Ale wodę warto zabrać ze sobą, bo
2: ale wodę,
1: moi
2: drodzy, bezwzględnie trzeba zabrać. Tu ważna bardzo uwaga i czapkę na głowę, nakrycie głowy również, dlatego, że na Malniku nie ma jeszcze

0: struktury gastronomicznej. W związku z tym bezsprzecznie trzeba mieć troszkę więcej wody niż zwykle potrzebowalibyśmy na takie przejście, dlatego że nie da się tam tej wody dolać. Więc jeszcze raz, woda oczywiście może być mineralna ze zdroju Milusia, którą mamy zarówno w pijalni Milusi, jak i w ratuszu na terenie kawiarni. Pamiętajmy, woda w butelkach albo napój, który uważamy za stosowny. I na szczycie Malniku mamy już przepiękną panoramę w kierunku południowym, a więc już po tych pierwszych trudach, tak jak tutaj z Michałem opowiadamy o swoich doświadczeniach, możemy od razu piękną panoramę otrzymać. Jest to panorama na południe, zobaczymy troszkę pasma Radziejowej, zobaczymy już wysoko w Pieninach, no i genialna panorama na Tatry. A więc zdecydowanie warto na sam Malnik. No dobrze, ale my mówimy, że jest wieża widokowa.
1: No właśnie, bo pytanie, czy wieża jest na samym szczycie, czy na szczycie jest ten przekaźnik radiowo-telewizyjny?
0: Na szczycie dokładnie ten triangul, który pokazuje szczyt Malnika, jest tak naprawdę troszkę, sprawiedliwie będzie powiedzieć, między przekaźnikiem a wieżą widokową. Jest wyraźnie taka wyeksponowany szczycik i tam według mojej pamięci ten triangul jest, a jak nie, to na pewno jest ten taki słupeczek mały, pokazujący najwyższy punkt. Ale dosłownie, no naprawdę 5 minut z zegarkiem w ręku od szczytu znajduje się wyraźnie wyeksponowana w panoramie wieża widokowa. Ławeczki pod wieżą, można przysiąść, można przystanąć. Bardzo dobrej konstrukcji, bardzo dobrej jakości schodki. Nie rusza się, jak wieje wiatr, bo czasem Państwo pytacie, czy nie, ta się akurat nie rusza. Są schodki, nie ma tej kratki takiej metalowej, tylko są schodki i wychodzimy na szczyt. Ja jestem tą wieżą zauroczona, ponieważ dzięki temu widzę panoramę na Jaworzynę Krynicką.
1: A jestem widokiem zauroczony z tej wieży.
0: Nie tylko Beskid Niski, właśnie, zależy od tego, w którym stronę patrzymy, nie mówię prawo-lewo, tylko widzimy Beskid Niski, widzimy pasmo Jaworzyny. W związku z tym, że jesteśmy ciut wyżej niż szczyt Malniku, więc w związku z tym widzimy też panoramę na Gorce, na Wyspowy, na ukochany widok na Tatry i fantastyczne pojawia się nam widok na pogranicze polsko-słowackie, a więc i Magóra Kurczyńska, i Góry Czergow, Buszow. Jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Nie jest to jeszcze aż tak popularne, żeby trzeba było czekać w kolejce do wejścia, więc nie zwlekajmy autobusem, pociągiem, samochodem, rowerem, a potem można pociągiem ten rower zapakować z powrotem.
1: Ale jak rower to chyba jednak na dole warto zostawić, no chyba, że są tacy odważni, tacy zaprawieni w boju, że przejadą tym rowerem drogą, która prowadzi tam w okoliczne domostwa i z tych domostw też można wyjść na Malnik.
0: Moi drodzy, Jarek Tarański, który jest dla mnie takim guru turystyki rowerowej, prowadzi ten profil w social mediach Velo Małopolska, mawia, że Velo Poprad, to jest, pamiętajmy, że możemy eksplorować w jedną stronę, dzięki temu, że jest ten pociąg, który nas zwiezie lub zawiezie, prawda? Czyli nie musimy machnąć 100 kilometrów, wystarczy 50, to raz. Po drugie, pamiętajmy, że rozwój infrastruktury rowerowej umożliwił rozwój techniczności związanych z rowerami, mam na myśli rowery elektryczne. Oczywiście te rowery elektryczne są do pożyczenia w wielu miejscach, również na południowych rubieżach Sądecczyzny.
1: Mówiła Zuzanna Długosz, czyli Baba z Gór, przewodnik po Muszynie i okolicy w powiecie nowosądeckim. Legenda o Sędziwoju to najpopularniejsza miejska historia. Opowiada ona o słynnym sądeckim alchemiku. Podobno można go spotkać w Nowym Sączu, chodzącego wokół ratusza w noc sylwestrową. Zobaczą go tylko osoby z czystym sercem. Legendę o Sędziwoju opowiedziała nam Maria Marcinowska, muzealny historyk.
2: Tak, bo to taka bardzo ciekawa postać, postać na wpół legendarna. No bo był to alchemik, człowiek niezwykle utalentowany, niezwykle zdolny, świetnie się uczył. Chodził do szkoły parafialnej w Nowym Sączu, tutaj urzędnikami byli jego rodzice. Kiedyś szkoły wyglądały zupełnie inaczej, bo ta szkoła, do której uczęszczał Sędziwój, to była szkoła dla chłopców. Szkoła prowadzona przez wykładowców, którzy przyjeżdżali do Nowego Sącza z Akademii Krakowskiej. No i uczyli się w tej szkole najzdolniejsi chłopcy, bo wtedy tylko chłopcy chodzili do szkoły. Rodzice myśleli, że Sędziwój zostanie lekarzem. I on rzeczywiście kształcił się

0: to, co go rzeczywiście najbardziej fascynowało, to były doświadczenia chemiczne. Kiedyś o tym mówiło się, że to jest alchemia, takie obcowanie oczywiście ze wszelkimi chemicznymi substancjami. Co więcej, były to takie czasy, kiedy w całej Europie poszukiwano kamienia filozoficznego, sposobu zamiany zwykłego metalu w złoto. No i Sędziwój się włączył do tych poszukiwań, próbował uzyskać taką substancję, która by właśnie spowodowała, że metal w złoto czyste się zamieni. Długo te doświadczenia do niczego nie doprowadziły. On podróżował po całej Europie, próbował podglądać alchemików na różnych dworach królewskich, książęcych. Dotarł wreszcie do Niemiec i tak się zdarzyło, że tam poznał alchemika Setona w bardzo dziwnych okolicznościach, bo Seton był wtrącony do więzienia. Jak to się stało, nie wiadomo, że Seton właściwie... Sędziwój zdobył zaufanie Setona na tyle, że Seton postanowił przed śmiercią swoją zdradzić mu tajemnicę złotego proszku, który ponoć powodował właśnie tę cudowną zamianę metalu w złoto. Mówi się też, że Seton tego proszku trochę posiadał, podarował go Sędziwojowi z takim zastrzeżeniem, żeby nie zdradzał tej tajemnicy nikomu, bo to do niczego dobrego nie prowadzi i tylko może spowodować wiele kłopotów w życiu samego alchemika, który taką umiejętność posiada. No ale jak się nie pochwalić czymś, co się umie robić, a inni tego zrobić nie potrafią? Więc oczywiście Sędziwój postanowił pochwalić się umiejętnością zamiany zwykłego metalu w złoto. Podobno na dworze Rudolfa II w Pradze zamienił taki zwykły metalowy krążek na złotego dukata. No i oczywiście wtedy wszyscy mocno zainteresowali się, jak tego dokonał. Ci, którzy również próbowali to zrobić, a do tej pory im się nie udało, zazdrośni o powodzenie Sędziwoja, dotąd knuli przeciwko niemu, że Sędziwój trafił do więzienia i niełatwo było się stamtąd wydostać. Po prostu uciekł z tego więzienia po jakimś czasie. Przepadły gdzieś prawie wszystkie ilości tego złotego proszku, którym dysponował. No i cóż, nadal próbował robić doświadczenia. Jego sława dzięki temu pokazowi w Pradze rozeszła się po całej Europie. Trafił więc nawet na dwór Zygmunta III Wazy do Warszawy. Tam dostał specjalną komnatę do takich badań, doświadczeń. Prowadził te doświadczenia, próbował jeszcze raz uzyskać cudowny środek, ale nigdy mu się to nie udało. Te jego zabiegi, ta komnata i spotkanie z królem ukazał na obrazie Jan Matejko. Jest taki słynny obraz pokazujący właśnie Sędziwoja, który próbuje znów odnaleźć kamień filozoficzny. No ale niestety nie udało się. Sędziwój wyjechał z Warszawy. Podobno gdzieś na Dolnym Śląsku kupił dom, w którym spędził ostatnie lata życia. Gdzieś tam daleko zmarł, ale zawsze myślami często wracał tutaj do Nowego Sącza, gdzie spędził dzieciństwo i młodość. No i właśnie taka tutejsza legenda, która mówi o tym, że można jeszcze i dzisiaj spotkać się z Sędziwojem, kiedy w noc sylwestrową przyjdzie się na nowosądecki rynek z czystym sercem, z czystym sumieniem. Tak mniej więcej od 2 tygodni żadnego przewinienia na koncie mieć nie wolno. Wtedy można zobaczyć właśnie ducha Michała Sędziwoja, który chodzi sobie po rynku w todze uczonego, rozrzuca złote dukaty. One bezgłośnie upadają na płytę rynku, a kto zobaczy taką postać, taką sylwetkę, to może być pewien, że będzie miał powodzenie w życiu, że właściwie wszystko mu przyjdzie samo, nie musi się bardzo przejmować ani nauką, ani pracą, będzie miał w życiu powodzenie, więc może warto tak po prostu wybrać się z tym czystym sercem na nowosądecki rynek i spróbować zobaczyć Sędziwoja i te złote dukaty, które rozrzuca.
1: Więcej takich legend poznacie, odwiedzając oddziały Muzeum Ziemi Sądeckiej. Przewodnicy chętniej opowiadają.
2: Jest 9:00, zaczynamy SK News.

0: Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporterski Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata PZ i Kasbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w SC są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobota. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisała, że ma 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz matę? Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy
1: wam
0: życzę.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały...

0: Gotowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Targi na Biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
9: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: I po reklamie.

0: 399 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwacyjna.

0: Rwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Esko.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pausa w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata. Między innymi Armin Van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Jogurt Twist 370 gramów Bacoma 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Ziemniaki młode 3,99 za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie to prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by Twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar. Stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiviu. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
9: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: SK.
15: Zbliża się 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
16: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
15: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś

0: zagra z Zagłębiem i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
1: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
1: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja.

0: kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik, no nie pomoże żonie w sprzątaniu. A słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.

0: Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Jogurt Twist 370 gramów Bakoma 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Ziemniaki młode 3,99 za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: tego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Kadett i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która

0: daję ci czas.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie.
9: SK Małopolska. Na czasie.
10: Tomek Piszczek. Panoramę Pienin można oglądać z pokładu drewnianej łodzi. To dzięki flisakom, którzy pływają przełomem Dunajca. Turyści do wyboru mają dwie trasy, krótszą i dłuższą.
11: Zaczynamy stromowcami. Wyżne kąty lub stromowca niżnych poczęła koronami. Kończyć też można albo w Szczawnicy, albo w Rościenku.
10: Mówi Stanisław Migdał ze stowarzyszenia, które zorganizuje spływ. To będzie najgorętsza sobota w regionie. Już dziś w Space Clubie w Czchowie wystąpią Cypis i Majki. Autorzy klubowych hitów gwarantują noc pełną energii i zabawy do białego rana.
12: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
13: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
14: Obawiam się lektury, jaka może być.
15: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
12: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
16: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
17: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
16: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot i już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twoja fura już nie hula.
4: W blachach jedna wielka dziura.
3: Autozłom, autozłom.
4: Olej puszcza, płyn gotuje.
3: Ty z zakułka rzucasz...
4: Autozłom, autozłom.
3: Gdy samochód twój nie może, autozłom tego Boże pomoże.
4: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
4: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18 444 93 01.
4: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
7: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
6: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
8: Nowość od Oknoplast. Pilar. Przełomowe okno stworzone dla równowagi. Połączenie bezpieczeństwa, oszczędności energii i stabilności konstrukcji w maksymalnie smukłej ramie to prawdziwy przełom. To pierwsze takie okno na rynku. Chcesz, by twój dom wyglądał nowocześnie i zyskał pełną funkcjonalność? Wybierz nowe okno Pilar, stworzone dla równowagi. Partner handlowy Archiviu. Nowy Sącz, Węgierska 106. Lokal numer 3.
9: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie.
10: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Jubiler Sezam w Bochni. Znajdziesz nas w Esmal Park, ulica Pileckiego, tuż obok szybu Kampi Bocheńskiej Kopalni Soli. Przyjdź i skorzystaj ze specjalnego rabatu otwarciowego -20% na wszystko. Jubiler Sezam w Esmal Park w Bochni. Zapraszamy!
11: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Jogurt Twist 370 gramów Bacoma 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Ziemniaki młode 3,99 za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Esko.

0: I od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę. No i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic złego nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Błogaj z wami zostaje.

0: SK.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Jogurt Twist 370 gramów Bacoma 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Ziemniaki młode 3,99 za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend.

0: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów, zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
8: I po reklamie.
9: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
10: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
9: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy zespół

wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy zespół

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: 9. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I love it, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Twoja fura już nie hula.
8: W blachach jedna wielka dziura.
7: Auto złom, auto złom.
8: Olej puszcza, płyn gotuje.
7: Ty z zakułka rzucasz.
8: Auto złom, auto złom.
7: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
8: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
7: Transport gratis.
8: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
7: 18 444 93 01.
8: www.auto-zlom-tego-boże.pl.
9: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 15,99 za kilogram z kartą Market Point. Jogurt Twist 370 gramów Bacoma 2,49 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Ziemniaki młode 3,99 za kilogram. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
15: I po reklamie.

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoja fura już nie hula.
2: W blachach jedna wielka dziura.
1: Autozłom, autozłom.
2: Olej puszcza, płyn gotuje.
1: Ty za kółka rzucasz.
2: Autozłom, autozłom.
1: Gdy samochód twój nie może, autozłom tęgo Boże pomoże.
2: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
1: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
1: 18 444 93 01.
2: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
3: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
4: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
5: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko. 3, 7...

0: 15, 40.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. Wsi i na lotto.pl.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
5: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
9: I po reklamie.
10: SK Małopolska. Na czasie.
11: Tomek Piszczek. Spotkania z autorami książek, gry i zabawy, a także zwiedzanie. Takie atrakcje czekają na Sądeczan w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
12: Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowała bardzo bogatą ofertę.
11: Mówił dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej Marek Rylewicz. Akcja potrwa do 15 maja. Orkiestry Dente znowu zagrają w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Znamy już datę tegorocznego finału festiwalu Echo Trombity. Na razie trwają przesłuchania w gminach i powiatach. Finał odbędzie się od 26 do 28 czerwca.
13: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
14: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
13: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
15: To jest ekipa filmowa.
16: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
17: Jest rozłożone dużo rzeczy.
18: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
13: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: Znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar, był taki skandal, no właśnie, tak się właśnie dzieje, dzisiaj dzień Unii, życzymy wam wszystkim. Żeby wasze życie było proste, w Unii, no w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media X.

0: się zastałam, niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio SK. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Twoja fura już nie hula.
4: W blachach jedna wielka dziura.
3: Autozłom, autozłom.
4: Olej puszcza, płyn gotuje.
3: Ty z zakółka rzucasz.
4: Autozłom, autozłom.
3: Gdy samochód twój nie może, autozłom tęgo Boże pomoże.
4: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
4: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18 444 93 01.
4: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
5: Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
6: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość.

0: RTX Fabryka Okien. Producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź. RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
1: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
2: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
4: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
3: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemireckiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemireckiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
6: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna karta.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie, ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz, zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl

0: wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: cały czas. Oskar Cymes słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cymes za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino, czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie Odlot Ściśle Tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

0: Właśnie, że pasuje.
1: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl.

0: Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
6: IB

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: SK Małopolska. Na czasie.
19: Tomek Piszczek. Zbliża się wielka walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Na razie fani dwóch kółek mogą sprawdzać swoje możliwości, bo do 21 maja trwa trening. Dołączyć może każdy.
20: Trening ma za zadanie przygotować nas kondycyjnie, jak i sprzętowo.
19: Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza, które też przyłączyło się do tej zabawy. A jeśli wolicie biegać, można już zgłaszać się do półmaratonu Jaworze. Zawody odbędą się w Ptaszkowej koło Nowego Sącza 23 maja. Zapisy są na stronie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
21: Muzyką się żyje.
22: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

Nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, za

0: Kanady chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes. James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
20: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
21: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

Radio SK.

0: Purple, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne i

0: dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 11 maja. Nowy Sącz. Wąsowiczów 10.
1: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
0: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
2: Twoja fura już nie hula.
3: W blachach jedna wielka dziura.
2: Auto złom, auto złom.
3: Olej puszcza, płyn gotuje.
2: Ty za kółka rzucasz.
3: Auto złom, auto złom.
2: Gdy samochód twój nie może, auto złom tego Boże pomoże.
3: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
2: Transport gratis.
3: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
2: 18 444 93 01.
3: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
8: Skąd?

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: ostrze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia

0: wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuję.
0: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których

0: ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o którym.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: I po reklamie.

Tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na

0: nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Autopromocja.
9: Reklama. 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
14: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
15: Masz dość koszenia w weekend? Z robotem koszącym Husqvarna Automower zapominasz o pracy. Twój trawnik kosi się sam. Codziennie, idealnie, bez wysiłku. Duży teren? Wsiądź na Ridera Husqvarna. Maksymalna moc, precyzja i komfort, którego nie da zwykła kosiarka. Nie trać czasu na półśrodki. BL System. Autoryzowany dealer i serwis marki Husqvarna, Cup Cadet i Ego. Wejdź na www.bl-system.pl albo przyjedź. Nowy Sącz, Tarnowska 119. BL System. Technologia, która daje Ci czas.
16: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
17: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
18: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
17: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
21: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
20: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
21: Kiedy to?
20: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
21: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
20: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
22: I po reklamie.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm Skoda.

0: Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: I po reklamie.
8: SK Małopolska. Na czasie.
9: Tomek Piszczek, witajcie. Już w ten weekend Łącko zaprasza na Święto Kwitnących Jabłoni. W sobotę coś dla siebie znajdą fani sportu, a w niedzielę fani dobrej muzyki i kabaretu.
10: Danbury gromi kabaret i sporo atrakcji takich dla i dzieciaków, i dla rodzin towarzyszących wystaw, stoisk.
9: Mówi wójt gminy Jan Dziedzina. Ruszyła kolejna już drużbacka, czyli konkurs muzyki instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużb weselnych. Pokazy można oglądać do niedzieli w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Szczegóły na mckSokol.pl.
11: Muzyką się żyje.
12: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme la Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a Podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
13: Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK.
12: Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

i chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do was prosto z trasy, prosto z podróży.

Być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko. Więc powiedzcie mi, co mogłoby u was już minąć? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the things she said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School. 4 pory roku w Radiu SK to jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzam, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia. Pogoń 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. Zuccaria też za chwilę.
2: Reklama.
3: Twoja fura już nie hula.
2: W blachach jedna wielka dziura.
3: Autozłom, autozłom.
2: Olej puszcza, płyn gotuje.
3: Ty z zakółka rzucasz.
2: Autozłom, autozłom.
3: Gdy samochód twój nie może, Autozłom tego Boże pomoże.
2: Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18 444 93 01.
2: www.auto-zlom-tegoboże.pl.
4: Szykuj się na Allegro Smart Week.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Nowym Sączu robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.
19: Esko.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie orkiestra 2026. To ich najnowsze hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19. To jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem. I udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
18: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
17: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka. Imprezka.
17: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które...

trwają 4 minuty, te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na to od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie Płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Na od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia, no i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych, mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+, w Nowym Sączu, robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 11 maja. Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki. Tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

to Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa

to Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa

0: i wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do Eski.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę. Boy, I can see the way that you move that.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus.

0: większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: I po reklamie.
2: SK Małopolska. Na czasie.
3: Tomek Piszczek. Panoramę Pienin można oglądać z pokładu drewnianej łodzi. To dzięki flisakom, którzy pływają przełomem Dunajca. Turyści do wyboru mają dwie trasy, krótszą i dłuższą.
4: Zaczynamy w stromowce Wyżne Kąty lub w stromowcach Nisznych Poczęła Koronami. Kończyć też można albo w Szczawnicy, albo w Krościenku.
3: Mówi Stanisław Migdał ze stowarzyszenia, które zorganizuje spływ. To będzie najgorętsza sobota w regionie. Już dziś w Space Clubie w Czchowie wystąpią Cypis i Majki. Autorzy klubowych hitów gwarantują noc pełną energii i zabawy do białego rana.
5: Muzyką się żyje.
6: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak, ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka. Imprezka.
6: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć zgłaszając się na esk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin. Jeszcze Brugbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger. Do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Two ships in the night.

Lost Osomber, jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio i Zalia. I dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Na tablicy wszystkie utwory są wy-

0: napisane.
1: Wow.
0: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
1: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
0: Oczywiście.
1: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
0: Dzięki bardzo.
1: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

To Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko. Więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, no to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: SK Małopolska. Na czasie.
1: Tomek Piszczek. Spotkania z autorami książek, gry i zabawy, a także zwiedzanie. Takie atrakcje czekają na Sądeczan w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.
2: Sądecka Biblioteka Publiczna przygotowała bardzo bogatą ofertę.
1: Mówił dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej Marek Rylewicz. Akcja potrwa do 15 maja. Orkiestry Dente znowu zagrają w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Znamy już datę tegorocznego finału festiwalu Echo Trombity. Na razie trwają przesłuchania w gminach i powiatach. Finał odbędzie się od 26 do 28 czerwca.
3: Muzyką się żyje.
4: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Maimecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na Raka królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21, to jest imprezka. A jak u was? Imprezka już rozkręcona? Czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. Chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze, bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone, i to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie, ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli, te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie i teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs do Up House for Money i win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless in Neurologin, to za chwilę.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy. Z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl. Autopro.

0: księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal bierze, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

Polska, Małopolska. Two ships in the night.